0: я. Той нutek tańczę sobie. Gra melodia.
1: 94 i 9 FM. Radio.
2: Radio słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama. What's the

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
3: Stokrotka.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.

0: 8, czas na wiadomości.
1: Prezes PKOL-u aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Rusza największy trening reagowania kryzysowego, ćwiczenia w całej Polsce. Siatkarki wygrywają mecz za meczem na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., przekazała godzinę temu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posiedzenie w tej sprawie trwało całą noc. Szefa PKOL-u zatrzymano w związku z postępowaniem wokół Zonda Krypto. Chodzi m.in. o płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej.
2: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogą dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut. Były premier, a dziś lider ugrupowania politycznego Rozwój Plus domaga się, by wniosek w tej sprawie trafił pod obrady Sejmu już w przyszłym tygodniu. W 1400 miejsc w całym kraju zaczną się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Cezary Jaszczyk.
3: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
4: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
3: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
4: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
3: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
1: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw przeszły pierwszą rundę Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrały z Turcją 3-2. W 1/8 finału zagrają z Portugalią.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
7: Jeśli zastanawiacie się, czy ten poranny deszcz to jest taki całodniowy, czy będzie nam towarzyszył do końca dnia, no to informuję, że nie, po południu wyjdzie słońce i to jest bardziej niż pewne. 17 stopni Celsjusza na plusie aktualnie, odczuwalna temperatura na poziomie 16, no i rzeczywiście te przelotne opady mogą się zdarzyć. Tak deszczowo będzie do 12, czyli typowo po południu ta pogoda nam się trochę może odmienić. Wtedy późnym popołudniem do 23 stopni Celsjusza, dzisiaj na plusie.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
8: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
7: Dzień dobry. Słuchajcie, mamy weekend, tak jest. Rozpoczynamy wasz ulubiony sobotni poranny program, czyli program Dzień Dobry w Sobotę. Jakie macie plany na dziś? Czy dzisiaj sprzątacie, gotujecie?

robicie zakupy, a może robicie coś jeszcze innego, może wyjeżdżacie jeszcze, żeby skorzystać z tych ostatnich dni wakacji, dajcie znać. A oprócz tych rzeczy, o których mówiłem, no to możecie też odpoczywać, może ktoś chce taki zdrowy balans dzisiaj zachować, to koniecznie o tym piszcie na naszym Facebooku pod najnowszym postem. No a ja wam gram najlepszą muzykę o poranku, jak żeby inaczej. Bajera, obiecuję ci. Tym zaczynamy. Za chwilę także klasik u nas, Mik czy Chadomen. Dobrze to znacie. Najlepsza muzyka właśnie w Radio Słuchacza po poranku. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: A może ktoś nie wie, że się w nim kochacie, bo może jeszcze tej osoby nie poznaliście. Tak jest, przypominam, że do 9 zbieram wasze matrymonialne ogłoszenia, które możecie wysyłać na numer 7248 w treści wpisując takie jedno długie słówko bez przerw, Radio Sochaczew. A gdy to słówko wpiszecie, to później po przerwie, po spacji możecie napisać właśnie wasze ogłoszenie. A więc do 9 w ramach kąciku matrymonialnego na te ogłoszenia czekam. Warto dopomóc miłości, warto wziąć udział właśnie w naszym kąciku, który już w tej godzinie. No, to już doskonale wiecie i o tym przypominam i jeszcze przypominać będę. A tymczasem, słuchajcie, nie kończą się najlepsze hity, my dopiero się rozkręcamy tak naprawdę z dzisiejszym dniem. A teraz pewna grupa, którą dobrze kojarzycie.
1: Kochani, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew i oczywiście życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim najlepszej muzyki do słuchania w tym radyjku.
0: Grupa MIG w głośnikach.

0: Przed omen o poranku w Radiu Słuchacze. To jest program Dzień Dobry w sobotę. 18 minut po 8, a tymczasem sprawdźmy, co działo się 29 sierpnia w naszej historii, czyli czas na kalendarium. No i na przykład, dzisiaj wspominamy wybitnego, co tu dużo mówić, piosenkarza w historii muzyki właściwie na całym świecie. No i człowieka, który tę muzykę zmienił bezpowrotnie, mam wrażenie, że na lepsze. Michael Jackson urodził się właśnie 29 sierpnia w 1958 roku. A w 2016 wracamy do Polski. Polska nawiązała wtedy stosunki dyplomatyczne z Królestwem Tonga. Czy to się utrzymało i co z tym się stało na przestrzeni lat? No, tego nie wiem, ale może się dowiem, to was poinformuję. W 2017 roku Sebastian Karas jako pierwszy w historii przepłynął wpław Morze Bałtyckie z Kołobrzegu na duńską wyspę Bornholm. To był dystans 100 kilometrów, więc tego typu zakusy polskich pływaków, aby przypływać wpław w Morze Bałtyckie, już od dawna były, no i jak słyszycie, niektórym się udawało. I teraz bardzo też ciekawa informacja, bo w 2021 roku, 29 sierpnia, w miejscowości Piaski Szlacheckie w gminie Gorzków w powiecie krasnostawskim odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pioniera przemysłowej produkcji zegarków, czyli Antoniego Norberta Padka. Kto jest miłośnikiem zegarków, no to doskonale zna to imię i nazwisko i wie, jak właśnie dla świata zegarkowego ważnym człowiekiem był i jest właśnie Patek. No i to taka mała rocznica a propos tego jegomościa. To teraz już mniej więcej wiecie, co było słychać 29 sierpnia, co działo się w Polsce, co działo się na świecie. Na pewno do tych dat jeszcze będziemy wracać. A ja na Facebooku Radia Słuchacze pytam was o to, jakie macie plan na dzisiaj, co dzisiaj planujecie. No i dajcie znać, co tam u was na naszym Facebooku koniecznie. Za chwilę Soleo, Ekstazy, Piękni Młodzi, Ines, czy Daj To Głośniej.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18. Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
2: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.

0: Tu Radio Słuchaczowa Poranku, a już teraz coś, co lubicie najbardziej, czyli możliwość, w której można coś wygrać od naszego sponsora.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamiks, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Do wygrania voucher o wartości 30 zł, kolejne 30 zł, jeśli macie paragon, że robiliście w tym sklepie zakupy, i jeszcze 30 zł za pozytywną opinię o sklepie w Googlach. No to kto chciałby wziąć udział w naszej zabawie? Pytanie jest bardzo proste, muszę powiedzieć, więc myślę, że każdy ma szansę, żeby tę nagrodę dzisiejszą zgarnąć. Numer do Radia Słuchaczew doskonale znacie, ale ja przypomnę, jak najbardziej. 46 863 22 22. Ktoś do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry. Z kim rozmawiam?
2: Dzień dobry, Monika.
0: Dzień dobry, cześć. Rozumiem, że w sprawie konkursu.
2: Tak.
0: To jest takie pytanie, moja droga. A propos tego, trochę na uważność, ale ja myślę, że będziesz wiedziała. To jest pytanie też z kategorii tych muzycznych. Jak ty się czujesz w artystach muzycznych?
2: No, zobaczymy.
0: No dobra, spróbujemy. Uwaga, to pytanie jest następujące. Z którym artystą kojarzymy ten oto dźwięk? To było to, bardzo krótkie. Czy jesteś w stanie zgadnąć?
2: Chyba nie bardzo.
0: Nie bardzo? Takie charakterystyczne chichi, jak... Mogę ci jeszcze raz puścić, uwaga. Wiesz czy nie wiesz?
2: Nie.
0: Nie. No nic. W takim razie kolejna szansa dla następnej osoby. Dziękujemy za udział właśnie w naszej zabawie. Kto z was wie, z którym artystą kojarzymy ten charakterystyczny dźwięk, ten zaśpiew? Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Andrzej.
0: Andrzeju, witam cię serdecznie. Czy ty wiesz, o jakim artyście mowa?
3: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, to jest poprawna odpowiedź, rzeczywiście. Należysz do jego fana? Słuchasz? Lubisz?
3: Należę, słucham go od dziecka.
0: No właśnie, to jest... No zresztą Michaela to grzech nie słuchać, mam wrażenie. To jest świetny artysta.
3: Też mi się tak wydaje.
0: Tak jest. No dobrze, słuchaj, w takim razie wygrywasz voucher na naszym konkursie. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie? Coś życzyć?
3: Chcę pozdrowić moją dziewczynę Olę i wszystkich słuchaczy Radio Słuchaczów.
0: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. No i już za moment powiem ci, jak odebrać nagrodę w naszym konkursie. Ty się z nami nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamiks, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.

0: Właśnie tak, wchodzimy w weekend z zespołem Daj to głośniej. Mama ostrzegała. 20 minut do 9, a już za kilka chwil na naszej antenie kącik matrymonialny, a więc to może być ostatnia szansa na to, żeby wysłać wasze ogłoszenie. Przypomnę, tak dla formalności, jak to zrobić. Numer 7248, pod ten numer wysyłacie SMS o treści Radio Sochaczew. Musi być pisane łącznie razem, a później po przerwie piszecie wasze matrymonialne ogłoszenie. I one, te ogłoszenia, już za chwilę.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama. Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
2: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
11: Reklama.

Tobą być, czyli Masters w Radiu Sochacze. W dzień dobry, w sobotę. No to czas na nasz kącik matrymonialny. Mężczyzna w kwiecie wieku, wolny, chętnie pozna spokojną, samotną kobietę od 45 do 53 lat, do przyjaźni lub czegoś więcej, na poważnie z Sochaczewa lub okolic. To pierwsze dzisiaj ogłoszenie od Was. Kolejny, normalny facet, 47 lat, pozna kobietę na jesienne wieczory. To są właśnie ogłoszenia, które nam wysłaliście za pośrednictwem drogi SMS. Niniejszym dzisiaj zamykamy ten kącik matrymonialny, no ale jeśli jesteście drogie panie, no bo to do was dzisiaj kieruję te słowa, zainteresowane którymś z tych ogłoszeń, no to kontaktujcie się z Radiem Sochaczew. A już za kilka chwil, punktualnie o 9:00 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich m.in. o tej pogodzie. Jaka ona będzie dla naszego kraju w najbliższym czasie? No za chwilę się dowiemy. Jak

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek Pola 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, COT 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z Wiejskiego Dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698-694-974.
5: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Reklama.
11: Dzień dobry w sobotę w Radiu Sochaczew, jest 9:00.
12: 3 miesiące aresztu dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Burze i ulewy są ostrzeżenia pogodowe dla sporej części kraju. Rośnie liczba ofiar gwałtownych powodzi w Nepalu. Marcin Krzemiński. Na 3 miesiące trafi do aresztu Radosław P.

0: stawiennictwa w UOKiK-u za prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w śledztwie dotyczącym spółki. W zamian szef PKOL-u miał otrzymać od zarządcy giełdy zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych. Firmę Zonda Krypto oskarża się o oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Z zachodu na wschód przesuwają się burze i ulewne deszcze. W centrum i na północy do późnego popołudnia, we wschodniej połowie kraju do wczesnego wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Miejscami to także alerty związane z ulewami. Ostrzeżenia w sumie dotyczą w mniejszym lub większym stopniu 6 województw. To Kujawy, Warmia i Mazury, Podlasie, częściowo Mazowsze, Lubelszczyzna i Pomorze. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej od środy akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zwłaszcza, że wśród blisko 2,5 tysiąca zaginionych osób są też obcokrajowcy z Indii, USA czy Ukrainy. Iga Świątek została sklasyfikowana na 8. miejscu wśród najlepiej zarabiających tenisistów świata w ciągu ostatniego roku. Według magazynu Forbes zainkasowała 20,5 miliona dolarów, z czego 15 milionów poza kortem. Zestawienie otwiera Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów. W tym przypadku również większość, bo 35 milionów Włoch zarobił poza kortem.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dla tych, którzy myślą, że będzie deszczowo przez cały dzień, uspokajam. Nie. Po południu ma do nas wyjść słońce i ten deszczowy klimat ma się zakończyć. Tak, do 12 to rzeczywiście popada z przerwami, ale tutaj tych opadów się jeszcze musicie spodziewać. Do 12 także temperatura w okolicach 18 stopni Celsjusza, a później dzisiaj późnym popołudniem nawet do 22-23. No może słówko nawet jest tutaj niedopowiedzeniem, ale tak, co ważne, jutro, czyli w niedzielę, nawet do 27 stopni Celsjusza, więc jeszcze cieplej, jeszcze słoneczniej.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dzień dobry, drodzy Państwo. Tu Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w sobotę. Cieszymy się, że możemy Wam towarzyszyć w różnych aktywnościach. No właśnie, jakie to aktywności dzisiaj macie zaplanowane? Zakupy, a może sprzątanie, latanie na mopie, czy też odkurzaczu, czy po prostu odpoczynek? Dajcie znać na naszym Facebooku najnowszy post. Komentarze są dla Was. Ale z tymi zakupami nie musicie się spieszyć, bo przypominamy, że jutro niedziela handlowa. To ważna informacja jednak, więc warto o tym pamiętać. No to co? No to 9 godzinę rozpoczynamy od takich dźwięków. Make. Tańczę z nim do rana. A ja przypominam, że już teraz uruchamiamy giełdę kupno-sprzedaż, także jeśli chcielibyście coś na naszej antenie ogłosić, no to możecie to zrobić. 46 863 22 22. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie. Dobra.

0: Społeczność. Właśnie tak gra dla was Radio Słuchacz w ten sobotni poranek. Przed chwilą topki, czy można kochać tak? A my rozpoczęliśmy, moi drodzy, giełdę kupno-sprzedaż, czyli jeśli chcielibyście coś ogłosić, no to do nas telefonujecie. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Sprzedam puk dłuski bobowy, gruziąc oraz przyczepkę samochodową. Mój telefon 798-624-434. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, kto jest z nami z ogłoszeniem? Dzień dobry.
2: Sprzedam zmywarkę używaną w dobrym stanie, sprzedam kuchnię w dobrym stanie i lodówkę. I do tego jeszcze grzejnik do łazienki. Mój telefon 698-908-665. Dziękuję.
0: Pozdrawiam serdecznie. A do waszej dyspozycji, jeśli chcielibyście coś ogłosić albo skontaktować się właśnie z kupującymi, jest nasz numer telefonu 46 863 22 22.

0: to rad jest.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41...
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15...
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.
0: I wracamy do naszej giełdy kupno-sprzedaż. Halo, halo, dzień dobry. Kto jest z nami i co chce ogłosić?
20: Sprzedam wózek elektryczny nowy dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Sprzedam rower trójkołowy, tolek elektryczny, mało używany. 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorowe. Fiata 125 lub 126, mały ciągniczek. 797 399 522. Dziękuję, pozdrawiam pana.
0: Pozdrawiamy również. Kto jest jeszcze z nami w tym momencie? Halo, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Mam do sprzedania Citroena C3 z 2006 roku. Benzyna, garażowany, stan bardzo dobry, klimatyzacja. Zapraszam do kontaktu. 572 369-321. Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam.
0: Miłego dnia również, a jeśli wy chcielibyście coś ogłosić, no to przypomnę, tak dla formalności, 46 863 22 22.

0: Playboys, ja w to nie wierzę. To Radio Skarczek i program Dzień Dobry w sobotę. To teraz coś, co bardzo lubicie, czyli konkurs na naszej antenie.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Do wygrania dzwonek do filtrowania wody. Już teraz się można do nas dodzwonić i odpowiedzieć na pytanie. Pytanie, które dotyczy końca wakacji, początku roku szkolnego, trochę tej uczniowskiej wyprawki, tak? Myślę, że już teraz mogę zapowiedzieć to, o czym za chwilę. 46 863 22 22 46 863 22 22 to jest numer do Radia Słuchaczy, który w tym momencie wykręcacie. No i jesteście wtedy na linii i odpowiadacie, mam nadzieję, poprawnie na pytanie, które dla was przygotowałem. No to kto chciałby wziąć udział w naszej zabawie? Czekam na wasze telefony. 46 863 22 22 46 863 22 22. To jest pytanie nawet dla tych, którzy na przykład nie mają wśród swoich najbliższych uczniów, którzy się przygotowują do szkoły. Myślę, że i tak zdołacie sobie poprawnie odpowiedzieć na to pytanie i przypomnieć na przykład swoje lata szkolne. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Aśka z tej strony.
0: Witam cię serdecznie. Powiedz na początku, jakie plany na dzisiaj, czy tam na weekend cały w ogóle?
2: Ogólnie na dzisiaj to czekam na gości po południu, ale ta pogoda taka trochę...
0: Ale wiesz co, ale podobno się ma po południu poprawić. Tak tutaj prognoza pokazuje. Także do 12 faktycznie jest taka, jaką widzimy, ale później ma być lepiej, także to tak od razu cię informuję. Mam nadzieję, że przynajmniej się sprawdzi ta prognoza, żebyś też później mi nie zarzucała.
2: Niech się sprawdzi.
0: Tak, niech się sprawdzi. Moja droga, w takim razie pytanie do ciebie jest następujące. A propos tego, co już w najbliższych dniach... Co uczniowie pakują do plecaka? No i potrzebuję od ciebie trzech rzeczy.
2: Do plecaka.
0: Tak.
2: Piórnik, zeszyt, tak książka. Jest.
0: No i proste rzeczy, takie myślę, że oczywiste, ale jak najbardziej proste, to nie trzeba było kombinować. Dobra odpowiedź, wygrywasz w naszym konkursie. Czy chcesz komuś pomachać, kogoś pozdrowić na naszej antenie?
2: Mogłabym pozdrowić, jak mogę.
0: Jasne, zapraszamy.
2: Chciałam pozdrowić cały Radio Słuchaczew, całą moją rodzinę, moich przyjaciół. I wszystkich znajomych.
0: Pozdrawiamy również, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowej.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
8: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy, kursy kategorii B i B Automat, jazdy dodatkowe i doszkalające, Wąska 13.
0: Reklama.

0: Playboys i Lady w głośnikach 10 minut do 10. Tu Radio Słuchaczowi. Dzień dobry w sobotę. Niniejszym zamykamy naszą dzisiejszą giełdę kupno-sprzedaż, a już za kilka chwil najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Punktualnie o 10:00 między innymi o Lechu Jagiellonii, bo to te drużyny poznały rywali w Lidze Europy. O tym będziemy mówić, ale będziemy mówić także między innymi o maksymalnych cenach paliw.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga, nowo. Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
5: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę. Ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę. Ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę. Ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
8: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
7: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
8: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
7: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
8: Więcej informacji na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
9: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
11: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.
14: Radio Sochaczew mówi dzień dobry w sobotę, jest 10:00.
15: Czuję się niewinny. Aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół. Za chwilę

0: Płatnej protekcji. Grzegorz Kozioł.
1: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast szef PKOL-u oświadczył, że czuje się niewinny oraz, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z zonda krypto.
0: Dodam, że naruszającym w środę najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie zwrócił się do Sejmu premier. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańszy olej napędowy. Według obwieszczenia ministra energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, to wzrost o 7 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31, czyli 5 groszy mniej. Ponad 20 schronów, fortów i innych obiektów obronnych będzie można zwiedzić dziś i jutro w czasie 14. edycji Dni Twierdzy Poznań. W programie imprezy znalazły się m.in. spacery historyczne, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym czy pokazy plenerowe. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w Lidze Europy. Piłkarze kolejorza dowiedzieli się, z kim wkrótce zagrają dość nietypowo podczas powrotnego lotu z meczu ze szwajcarskim FC Thun.
2: Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Ferencváros.
0: To oczywiście część rywali Lecha. Jaga natomiast zmierzy się z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Póki co aura jaka jest, każdy widzi, deszczowa, natomiast z tego co patrzę w prognozie, ma się to odmienić po 12, a nawet bliżej 13. Wtedy nawet słońce zobaczymy i już tych opadów nie będzie. No ale faktycznie przelotne opady do 12 mogą się pojawiać i będą się pojawiać. Na termometrach aktualnie 17 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura na poziomie 14. Ciśnienie umiarkowane, tak bym je określił, 1011 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 15 km na godzinę.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry, to Radio Sochaczew o poranku. Ja tak tylko przypomnę tym, którzy być może zapomnieli, mamy weekend, moi drodzy, tak jest. Więc to jest ta informacja, którą cały czas chcemy się dzielić i przypominać. Co takiego robicie? Co planujecie robić w ten weekend? Dajcie znać, napiszcie do nas na Facebooku Radio Sochaczew pod najnowszym postem w komentarzach. Jestem ciekawy, w czym będziemy wam towarzyszyć, w jakiego rodzaju aktywnościach. A w tej godzinie będę wam mówił na przykład, jak spędzić czas, jeśli chodzi o wydarzenia w Sochaczewie i okolicach, bo takie są w ten weekend. Także będzie można się na nie wybrać. Już za moment więcej informacji na ten temat. Jorgus, oczy twoje na początek 10. Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie.

Tu Radio Słuchacze. Słuchajcie, chcemy was zainteresować ciekawymi wydarzeniami w Słuchaczowie okolicach. No i na przykład już dzisiaj od 17 możecie wybrać się na festyn odpustowy świętego Bartłomieja Apostoła, czyli wielkie wydarzenie muzyczne w Rybnie. Tak jest. Na to wydarzenie zaprasza wójt gminy Rybno Damian Jaworski, gmina Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bo na terenie przy Parku Zdrowia w Rybnie to jest ulica Parkowa 1A. Już od 17 to wydarzenie się rozpocznie. Co w programie? No, festiwal debiutów Disco Polo, tym się rozpocznie. Później także o 19 koncert Ekstazy, o 20 koncert Soleo, 21 to zabawa taneczna z DJ-em Piotrkiem, a 23 zakończenie imprezy. I to co ważne, nie zabraknie także dmuchańców, animacji, pokazów OSP Rybno czy strefy gastronomicznej. KGW Kuchareczki z gminy Rybno zapraszają na festyn odpustowy i zapraszają do siebie pod niebieski namiot na pierogi z różnymi farszami oraz pyszne ciacha i pajdę ze smalcem. O szczegółach przeczytacie również na tusachaczew.pl.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
10: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
0: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: królową, tak jest. Radio Sochaczew i dzień dobry w sobotę. 10:30 na zegarach. A tymczasem, słuchajcie, już teraz czas na kolejny konkurs, tym razem dla wszystkich głodomorów.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Tak jest, moi drodzy, to jest właśnie ten moment, kiedy do kogoś z was, do kogoś, jeszcze nie wiem do kogo, powędruje właśnie voucher na dużą pizzę do naszego sponsora. Kto chciałby z was zgarnąć taki voucherek, no to przede wszystkim najważniejsze to wykręcić numer do Radia Sochaczew, to pierwsza kolejność, później poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Numer do nas 46 863 22 22 46 863 22 22. I już kogoś mamy na linii. Dzień dobry, kogo?
2: Dzień dobry, Tomek.
0: Cześć, powiedz mi, co ty robisz w ten weekend, jakie masz plany?
2: A właśnie w tym momencie pijemy żonką z Lukaku.
0: Okej, dobra. No to w takim razie cieszymy się, że wam towarzyszymy w tym i we wszystkich waszych planach. Czy ty jesteś gotowy, drogi Tomku, na pytanie?
2: Mam nadzieję, że tak.
0: Dobrze. Myślę, że nie będziesz miał problemów. Pytanie do ciebie jest następujące. Co ma pizza? Rogi czy brzegi?
2: Wydaje mi się, że ma brzegi.
0: Dobra, tak zaznaczamy?
2: Tak.
0: No i to jest poprawna odpowiedź. Tak jest. Takie lekko podchwytliwe, ale tak nie aż tak podchwytliwe. Wszystko się udało. A więc udało ci się w takim razie. Trafia do ciebie voucher na pizzę.
2: Bardzo chętnie. Dziękuję ślicznie. Czy jeszcze mogę kogoś pozdrowić?
0: Tak, jak najbardziej.
2: Oczywiście tak. Pozdrawiam przede wszystkim moją kochaną żonę Anię, która pije żoną kawkę i całą rodzinkę Poznosi na Flecewic i za Dawoneczki.
0: Super, w takim razie pozdrawiamy was serdecznie, życzymy smacznej kawusi, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.

Halo Radio Słuchaczy, bardzo gorąco Was pozdrawiam, a przede wszystkim ludzi pozdrawiam, którzy słuchają Radia Słuchaczy, a gdy wpadają na audycję z muzyką lekką, łatwą i przyjemną, to jest mi ogromnie miło, bo od 30 lat imitujecie naszą muzykę i to jest piękne.

0: wasz ulubiony sobotni program, czyli Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Najbardziej taneczna muzyka. A skoro o tańcach, no to już dzisiaj będziecie mogli wziąć udział w warsztatach tanecznych w ramach tańcy, tańczenia z całego świata w amfiteatrze. Można dołączyć, bo wstęp jest wolny. Sochaczewski Ratusz zaprasza na amfiteatr. No oczywiście też tutaj przy tej okazji wszyscy mamy nadzieję, że ta aura się poprawi. Niemniej jednak, właśnie od 19.45 do 20.30 te warsztaty się odbędą. Dzisiaj w tym programie jest na warsztat salsa. Także jeśli ktoś z was chciałby salsę poćwiczyć, nauczyć się kilku kroków, no to jest bardzo dobra okazja. No tu sochaczew.pl piszemy więcej na ten temat.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Lex Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lex Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncert z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za kilka chwil także jeszcze więcej informacji, tych najbardziej aktualnych z kraju i ze świata. Będzie między innymi o zmianach w Facebooku, bo sam właściciel takie zapowiada, ale będziemy także sprawdzali, gdzie w naszym kraju wystąpią burze i ulewy. Zajrzymy także w góry, bo tam okazuje się, że to jest dobra pogoda na wędrówki.

0: Reklama. Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek Pola 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, COT 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z Wiejskiego Dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
7: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
8: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon II. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew, jest 11.
14: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzamiński, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 mld zł. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
15: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
14: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych.

0: Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków. Uwaga na gwałtowne burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 6 województwach na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Dość silny wiatr utrudnia wędrówki po górskich szlakach w ostatni weekend wakacji. Tak jest m.in. w Karkonoszach i Bieszczadach. Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie Mistrzostwa Świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjkarz Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
1: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
0: Dla Koliadycha był to trzeci złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jak widzicie, opady deszczu cały czas z nami, no i do 12 powinny się utrzymać, a czy będzie dłużej? No, bardzo możliwe. Teraz widzę, że te opady się przesuwają i ta aura taka pochmurna do 13 nawet. Później, za to mamy zobaczyć słońce, późnym popołudniem i do 22-23 kresek na plusie. To jeśli chodzi o temperaturę. Póki co bliżej 17. Ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany. Powie ze wschodu z prędkością 16 km na godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry, 4 minuty po 11 do Radio Sochaczew i Wasza ulubiona muzyka na ten sobotni poranek. Smacznej kawusi życzymy tym, którzy aktualnie z nami ją piją. Modelki, lubię cię jak lato. Na początek tej godziny Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

Roni Ferrari, miły pan, przez cały wieczór Radio Sochaczew. No właśnie, jakie wy macie plany na wieczór? Bo na przykład, jeśli chcielibyście, to możecie wybrać na wakacyjny seans na targowisku miejskim. Jeszcze w ramach kina letniego. Dzisiaj o 21:00 właśnie tam zostanie wyemitowany film Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, no i mamy wszyscy nadzieję, łącznie z organizatorami, że pogoda tych planów nie popsuje. Także 21:00, dzisiaj targowisko miejskie, Galimatias, to jest propozycja dla wszystkich miłośników kina.

0: Kochani, a propos tego, co w ten weekend się dzieje w Sochaczowej okolicach, no to nie tylko dzisiaj wydarzenia, ale także jutro. Jutro na przykład możecie kibicować drużynom pożarniczym, bo to właśnie te drużyny będą rywalizować w kolejnych już mistrzostwach powiatu sochaczewskiego.
1: Wspólnie z burmistrzem miasta Sochaczew, panem Danielem Janiakiem, serdecznie zapraszamy na 9. mistrzostwa powiatu sochaczewskiego drużyn pożarniczych w piłce nożnej. Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę od godziny 10 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Warszawskiej 80. W turnieju weźmie udział 11 drużyn, które będą podzielone na dwie grupy. Później wyłonimy najlepsze dwie drużyny z każdej grupy, które wystąpią w półfinałach i później zagramy wielki finał, a także mecz o miejsce trzecie. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do śledzenia zmagań strażaków, ochotników, a także strażaków, zawodowców w rywalizacji sportowej.
0: A zapraszam organizator tych rozgrywek, Michał Orliński.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
10: A jak lemoniadę?
9: No też.
6: To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
7: Castorama.
10: Teoria
16: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
21: Reklama.
22: Cześć kochani, kłaniam się, Zenek Martyniu, gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.

0: Colin i Blanka w Radiu Słuchaczy, a już za kilka chwil to, co lubicie najbardziej, czyli kolejny konkurs na naszej antenie. Zostańcie z nami, bądźcie czujni. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
11: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
12: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
13: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
18: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.

0: Wobbles, kochana najbardziej, czyli Wobbles w Radio Sahacze. No a już teraz czas na konkurs.
1: Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
0: Tak jest, już teraz do wygrania w ramach naszego konkursu voucher na pizzę do pizzerii da Grasso. Kto z was chce o to zagrać? No to nic prostszego, tylko wykręcić numer do Radia Sochaczew właśnie w tym momencie. 46 863 22 22 46 863 22 22. To jest numer do Radia Sochaczew. Już teraz walczycie o voucher na pizzę. Kto z nami jest? Halo, halo, dzień dobry, kogoś mamy na linii?
2: Dzień dobry, Renata.
0: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, co porabiasz w tę sobotę?
2: No, odpoczywam w tej chwili.
0: Odpoczywasz, okej. Okay. A jakie plany jeszcze, tak na dzisiaj albo na jutro?
2: No, na pewno jakiś wypad gdzieś, a na jutro odpływ.
0: Okej.
2: Śladowy, z jakimś tam imprezką zapraszają wszystkich, więc trzeba jechać.
0: Aha, super, czyli też trochę imprezka będzie, trochę spotkania z ludźmi, pięknie w takim razie. Dobrze, moja droga, to pytanie do ciebie jest następujące. Jaki owoc znajduje się najczęściej na pizzy hawajskiej?
2: Ananas.
0: Ananas. No, proste pytanie tutaj, bez kombinatoryki żadnej. To jest poprawna odpowiedź. Kogo chcesz pozdrowić na naszej antenie? Wygrywasz pizzę.
2: No, naszego sponsora, Radio Sochaczew, męża i córkę.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: A tymczasem już za 8 minut będzie południe, wtedy także najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew, a w nich między innymi o tańszych wakacjach w tropikach po sezonie. Po sezonie, tak. Teraz okazuje się, że rzeczywiście to jest dobry moment, żeby o tym pomyśleć, żeby pomyśleć o pobycie w popularnych hotelach we wrześniu, bo to nawet podobno o ponad 30% tańszy pobyt może się okazać niż jeszcze w sierpniu. No i okazuje się, że rośnie też popularność wyjazdów poza tym wakacyjnym szczytem. Tak wynika z analiz firmy z branży turystycznej. Co najczęściej wybieramy, jeśli już mowa o tym wrześniu, o tych wyjazdach zagranicznych? No, najczęściej wybierane kierunki to Grecja, Turcja, Egipt i Włochy, więc tutaj mam wrażenie, że się niewiele zmienia, ale już za kilka chwil właśnie o tych szczegółach będziemy mówić.
1: Moi kochani, ja bardzo dziękuję, że mamy Radio Sochaczew. Kibicuję wam bardzo mocno. Trzymam kciuki, abyście byli coraz większą, że tak powiem, mieć coraz większą słuchalność i przede wszystkim, żebyście utrzymali swoją tożsamość.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją. Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew w samopołudnie.
13: Zabici i ranni, za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej, trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie, powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym czworo dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonację. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym. Kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem, tak wynika z analiz firm z branży turystycznej. Grzegorz Kozieł.
0: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli

0: Różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad 30%, co przy największych różnicach cen daje nawet ponad 4000 zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych, wskazał portal. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji.
1: Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki, m.in. Grecję.

0: dziwne.
1: No słuchajcie, jak rano patrzyłem na prognozę pogody, to wyszło mi, że po 12 już ma świecić słońce. Tak to jest z tą prognozą, że się nie zawsze sprawdza. Do 14 teraz się przedłużyły opady, a więc bardzo możliwe, że przez większą część dnia będzie padać i będzie taka właśnie aura pochmurna. Póki co, na termometrach 16 stopni Celsjusza, ale cały czas pokazuje, że po południu to 23 nawet. Ciśnienie umiarkowane, to się nie zmienia. Cały czas na poziomie 1012 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
1: Uruchamiamy godzinę pozdrowień w Radiu Sochaczew. Tak jest, to jest ten moment. Jeśli ktoś z Was chciałby kogoś pozdrowić, wysłać komuś za naszym pośrednictwem pozdrowienia, życzenia, no to możecie to zrobić. Czekam na Wasze SMS-y, które wysyłacie numer 7248. O, to jest właśnie ten numer. Na początek wpisujecie Radio Sochaczew łącznie razem, a później treść Waszych pozdrowień. Czadomen, na początek 12. W programie Dzień Dobry. W sobotę. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Do zobaczenia za rok. A kto już z was wie, że za rok będzie się bawił wspólnie na wielkim pożegnaniu lata w Iłowie? No bo właśnie, w tym roku oczywiście ta impreza cykliczna też się odbyła. Byliśmy tam również i my i rozmawialiśmy z wieloma artystami, którzy na scenie się pojawili, między innymi z Ines.
1: Przy mikrofonie jest pani Ines. Jakie emocje towarzyszą przed koncertem?
2: Jak zawsze przed takim legendarnym pożegnaniem w Iłowie jest dużo emocji, troszeczkę stresu, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj z państwem, z najwierniejszymi fanami Disco Polo żegnać.
1: Zapytam się o drogę, jaką pani przeszła, bo pani jest półfinalistką Disco Star.
2: Tak, to prawda. W Disco Starze byłam około 12 lat temu, a już na Ines powstał, zespół Ines powstał 11 lat temu, także ta droga jest naprawdę taka, myślę, dosyć duża, długa. Ale fajnie, teraz się ułożyło, mamy naprawdę taki sezon koncertowy, dosyć napięty grafik, także cieszymy się, że jesteśmy właśnie w tym miejscu.
1: Skoro macie napięty grafik, to czy na nowości jest czas?
2: Tak, oczywiście, nowość już będzie wkrótce, także zapraszam wszystkich moich fanów do oglądania.
1: To jeszcze tak poproszę o kilka słów dla słuchaczy Radia Sochaczew.
2: Radio Sochaczew, pozdrawiam was serdecznie i zapraszam oczywiście do słuchania nowości. Najlepsza muzyka oczywiście w tym radiu. Pozdrawiam serdecznie.
0: No to teraz właśnie Ines i Serca Bicie.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX1 29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
21: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
22: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
23: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
24: Naszymi gośćmi są dzisiaj Dominika Misiak, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej w Radzie Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
25: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
24: I Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
24: Przypomnijmy, 6 września, to jest niedziela, referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Rozmawiamy na ten temat już od jakiegoś czasu, poruszamy różne wątki. Dziś chcemy poruszyć temat planu ogólnego. Waszym zdaniem ten dokument nie jest dobrze przygotowany.
26: Nie,
24: Panie Sebastianie.
26: Plan ogólny nie jest dobrze przygotowany.
1: Różnica jest teraz taka, że zmiany, które zostały wprowadzone, to gmina została z koloru pistacjowego przemalowana na kolor żółty.
24: Co to
1: Czyli
24: znaczy?
1: Wszyscy jesteśmy teraz, mamy strefę rolną, jesteśmy wszyscy rolnikami, według pana wójta. Część uwag rzeczywiście zostało uwzględnionych, ale tylko część. Ja u siebie złożyłem około 5-6 uwag i widzę, że tak może 3 zostały rozpatrzone, tak, do planu ogólnego. Natomiast czy przyjąć plan ogólny? Nie. Plan ogólny trzeba teraz po prostu odrzucić, wprowadzić poprawki i dopiero go przyjąć. Bo jeżeli przyjmiemy go teraz w tej wersji i będziemy chcieli wprowadzać później zmiany, to będzie to trwało bardzo, bardzo długo.
24: Pan mówi, że ze strefy żółtej na zielonej, zielona to...
1: Nie, z zielonej na, z pistacjowej na...
24: No tak, no na, pistacjowe...
1: Na żółtą.
24: Tak. Na żółtą, czyli tereny rolnicze w tej chwili są proponowane, tak. A ten poprzedni kolor?
1: To była strefa otwarta, czyli tam wtedy nie mogło, nie można było już nic budować. Teraz możemy, mamy strefę rolną, tak? Ale nadal na glebach klasy 5., 6. nie mamy możliwości zabudowy jednorodzinnej. Mamy tam tereny rolnicze, które de facto te gleby do niczego się nie nadają. Na 5., 6. Klasie już tam nic nie rośnie. Tak?
24: Pan powiedział, że nie chcecie, żeby przyjmować ten plan. Rozumiem, że plan przyjęcia planu jest, tak?
1: Pan wójt naciska, żeby przyjąć plan ogólny 31 sierpnia. Argumentuje to, że pozyskał jakiegoś inwestora, tak? Ale 99% mieszkańców na tym aktualnej, na tej aktualnej wersji straci. Straci, tak? I to nie mówimy o jakichś tam małych pieniądzach, tylko mówimy o tym, że nie będą mogli zarządzać swoją ojcowizną, nie będą mogli wykorzystać tej szansy, która teraz jest, jeżeli byśmy wprowadzili poprawki w planie ogólnym, jeżeli byśmy tych ludzi pozabezpieczali, jeżeli byśmy powykorzystywali ciągi komunikacyjne i powyznaczali działki wzdłuż ciągów komunikacyjnych, czyli po prostu wykorzystali ciągłość zabudowy chociażby, tak? Mamy tam infrastrukturę, mamy wodociągi, mamy światło. Mamy teraz rozwiniętą infrastrukturę światłowodową. Także wykorzystujmy te ciągi po to, żeby tych działek było jak najwięcej dla mieszkańców. Bo później się okaże, że nasze dzieci będą musiały wyjeżdżać z tej gminy i kupować działki, żeby budować swój dom w innych gminach.
24: Pani Dominiko była na posiedzeniu komisji, która właśnie była poświęcona temu tematowi, planowi ogólnemu.
25: Tak, ostatnie dwie komisje, które odbyły się jako rada, były poświęcone typowo planowi ogólnemu, który, nie ukrywam, że wzbudza bardzo duże wątpliwości i kontrowersje. Powiem tak, czuję nacisk bardzo duży ze strony pana wójta, żeby przyjąć ten plan. Została wynajęta przez gminę, zatrudniona kolejna firma urbanistyczna, której w moim odczuciu zadaniem było nie rozłożenie planu, który jest w tej chwili sporządzony przez obecną firmę na czynniki pierwsze i sprawdzenie, jak się go da naprawić, tylko ich zadaniem było przekonać nas radnych, że plan jest dobry, że plan musimy przyjąć, bo został wykonany rzetelnie. Pewnie plan nie zabezpiecza mieszkańców. Jeżeli ktoś z państwa myśli, słuchaczy, że plan ogólny go nie dotyczy, jest w błędzie. Ten plan ogólny dotyczy każdego z 12 tysięcy mieszkańców. Jeżeli ja jako radna, jedna z 15 osób, mam zagłosować nad tym planem ogólnym, to chciałabym, żeby on możliwie był jak najbardziej idealny. Wiemy, że wszystkich nie zadowolimy, ale chciałabym, żeby te błędy, które wystąpiły w tej chwili przy tym planie, a wiem o tych błędach, bo pomaga nam bardzo wielu niezależnych urbanistów, którzy wprost mówią, gdzie są błędy. Chociażby podstawowym błędem jest to, że w tej chwili w wyliczaniu zapotrzebowania na te strefy zabudowy podawany jest współczynnik, 33,9 metra na osobę kwadratową. Nie ukrywajmy, że gmina Sochaczew jest jedną z zamożniejszych i my mamy narzędzia ku temu, żeby ten współczynnik zwiększyć do 49,9 metra na osobę kwadratowego, tak?
24: Powinniśmy tego więcej użyć. Terenów, z tego co rozumiem, przeznaczyć pod zabudowę.
25: Oczywiście, wtedy byśmy zyskali, podług tego co mamy teraz, 40% więcej terenów pod zabudowę. Nie z mojej zgody nie ma na to, żeby ten plan przyjąć w tej sytuacji, bo jeżeli widzę brak logiki, a nie jestem osobą wykształconą, jeżeli chodzi o urbanistów czy planistów, jeżeli widzę brak logiki i w ciągu komunikacyjnym są luki typowo przeznaczone na rolnicze i tam się już nikt nie pobuduje. Dla mnie jest to strata miejsca, bo w tym miejscu mógłby ktoś owszem pobudować swój dom, budynek czy dzieci, czy oddać chociażby wnukom, tak? Nie mamy tej możliwości i dlatego uważam, że nie ma, powinniśmy tego planu przyjmować.
24: Mm-hmm. Panie Sebastianie też chciał nawet, o tym rozmawialiśmy, porozmawiać o tym planie ogólnym w kontekście CPK.
1: Tak, mamy część terenów już zablokowanych przez CPK, to jest od Mokasu do Wymysłowa, tak? To są wsie, Korzuszki Parcel, Kolonia Parcel, Janaszówek, Wymysłów, już mówiłem, Cinglewo i to są te wszystkie wsie, które są zablokowane, tam nie będzie można dostawać warunków zabudowy, więc już część terenów mamy zablokowanych. Teraz przy CPK będzie napływ pracowników, którzy będą musieli gdzieś mieszkać, tak? Dalej, mamy też tam sytuację taką, że będą powstawały nowe mieszkania, będą się ludzie budowali. Więc wykorzystajmy tą szansę CPK. Z CPK napłyną do tej gminy nowe osoby, tak?
24: Nowi mieszkańcy.
1: Nowi mieszkańcy, tak, dokładnie.
24: Pani Dominika prosi o głos.
25: Powiem odnośnie wczoraj, przepraszam, ostatniej komisji, posiedzenia wspólnych komisji, jestem o tyle zażenowana, że to jest nie było pana wójta, choć jest to bardzo ważna komisja dla mieszkańców i dla radnych. Plan ogólny, temat, choć jak wiemy 20% gmin to przyjęło i się nie ma co dziwić, bo to jest bardzo trudny temat. Dziwi mnie tylko to, że w świetle referendum, które wisi u nas od kwietnia, gdzie wiadomo było, że coś takiego może się wydarzyć i się wydarzyło, tak? Mamy za ponad lepiej jak tydzień referendum. Pan wójt przedstawia nam pismo za pośrednictwem pani sekretarz, z prośbą o przyjęcie tego planu ogólnego, ale co mnie najbardziej zabolało, nie z myślą o mieszkańcach, nie z myślą o osobach, które nie będą mogły dysponować swoim majątkiem dla dzieci, dla wnuków, tylko z myślą o inwestorze, który ma zamiar prowadzić u nas sprawy swoje związane z firmą. Nie neguję tego, ale dla mnie jako radnej trzeciej kadencji przede wszystkim dobro mieszkańców i ich sprawy są najważniejsze.
24: Musimy kończyć. Trwa kampania referendalna. Przypomnijmy, do kiedy?
1: Do 4 września.
24: Do 4 września, to jest piątek.
1: Tak.
24: Do północy.
1: Tak.
24: Czym chcecie zakończyć naszą rozmowę?
1: Zapraszamy na referendum 6 września. Przyjdźcie, zagłosujcie, wybierzcie przyszłość.
24: Pani Dominika?
25: Ja również zachęcam do udziału w referendum. Jest to demokratyczna możliwość ocenienia władzy i wyboru. Zapraszam również na referendum 6. Dziękuję ślicznie.
24: A zapraszali na referendum Dominika Misiek, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej w Radzie Gminy Sochaczew. Dziękuję bardzo.
25: Dziękuję.
24: I Sebastian Figac, dziękuję, pełnomocnik Grupy Referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
23: Był to materiał opłacony przez Grupę Referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: Bobby w Radio Słuchacze. Wracamy tak trochę jeszcze do minionego czwartku. Wtedy odbyło się wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Byliśmy tam także i my. No i na miejscu rozmawialiśmy z najbardziej chyba sympatycznym człowiekiem w tym kraju, czyli z miłym panem.
1: Miły pan przy mikrofonie Radia Sochaczew. Miły pan jest dla nas, dla wszystkich. I czy dla widzów dzisiaj też będziesz miły?
2: Elo, elo, no proste, że będę. Jakże inaczej. Kurczę, już słyszę, że publika jest liczna, dobrze bawiąca się, no także kurczę, no jak tu nie być miłym dla takiej publiki.
1: Ostatnio byłeś w Sochaczewie na Disco Bzura, jak wspominasz?
2: Wspominam to bardzo tłusto, że tak to ujmę swoim slangiem. Ludzie bawili się przednio, zacnie. Naprawdę rozkoszna impreza. No i co mogę powiedzieć? Pamiętam też wywiad u was temu 3 tygodnie. Bardzo fajny wywiad. Rozmawialiśmy też o drużynie, której kibicuję. Nie będę tu mówił na wizji, bo to jest drużyna sprzeczna z tutejszą, ale dobrze wspominam.
1: To jeszcze powiedz kilka słów do słuchaczy Radia Sochaczew tak, abyśmy mogli puścić to przed twoją piosenką.
2: Kochani, Radio Sochaczew, najlepsza muzyka, stąd też moja piosenka w tym momencie musi wybrzmieć na waszej antenie.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncert z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

Rita. Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Z Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z Wiejskiego Dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.
16: Ostrzeżenia przed burzami, powiemy, gdzie zagrzmi. Potem atak na Sorze w Częstochowie, agresor to 20-latek. Będzie też apel o
17: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
16: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Marcin Krzemiński. Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, wschód Pomorza i północ Lubelszczyzny. Tam w najbliższych godzinach możliwe burze i tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, a także silny wiatr, a miejscami grad. W zależności od regionu alerty obowiązują do 18 lub do godziny 21. Atak na Sorze Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie. Agresorem był 20-letni pacjent. Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników. Do zdarzenia doszło wczoraj. Młodego mężczyznę zatrzymano. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej agresji, mówi świadek zdarzenia, pielęgniarka Monika Zychowska.
18: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny.
11: próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
16: Szpital potępił ataki i poinformował w oświadczeniu o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. To ostatni weekend wakacji. Mam dobre wieści dla chcących popluskać się w morzu. Na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi oznaczające, że można się kąpać. Na większości kąpielisk ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku, no ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Szybkim krokiem nadchodzi jesień, wraz z nią coraz krótsze.

kieszeniach, plecakach, czapkach czy też butach, nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo. Odblaski można kupić dziś, można też na przykład jutro, bo przypomnę, że przed nami kolejna niedziela handlowa i otwarte duże sklepy. Wschód, północ i centrum kraju z ostrzeżeniami przed burzami. W wielu regionach może też mocno padać deszcz, możliwy również grad. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. I w tej części powiemy sobie o tym, co ci młodsi będą mogli zobaczyć na dużym ekranie. No właśnie, będą te propozycje dla dzieci i tych nieco młodszych, i tych nieco starszych. No i premierowo Pucio kocha zwierzaki. Tym razem obok rodziny Pucia w ważnych rolach wystąpią pies Funio, kot Mimi oraz cała ferajna zwierzaków. Przygotujcie się na mnóstwo śmiechu, wakacyjnych przygód i rodzinnych wzruszeń. U Pucia jak zwykle dużo się dzieje. Spędza wakacje u dziadków na wsi i sadzi swoje pierwsze drzewo, a podczas spacerów w parku rusza z misią na misję ratunkową, by odnaleźć psa sąsiada. Kiedy ich własny, ukochany Funio gorzej się czuje, rodzeństwo robi co w ich mocy, by poprawić mu humor. Wygląda jednak na to, że czas odwiedzić weterynarza. Emocji nie zabraknie również w przedszkolu. Pucio pomoże nowej koleżance Malinie odnaleźć się w grupie i razem z kolegami odkryje, że nie trzeba tańczyć idealnie, liczy się wyobraźnia i radość z bycia razem. Kolejna propozycja to Księga Pustyni i w tym przypadku 14-letnia San wyrusza na Saharę, by odkryć prawdę o chłopcu wychowanym przez strusie. 14-letnia San wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. Na miejscu poznaje prawdziwe losy chłopca, który w wieku 2 lat zaginął podczas potężnej burzy piaskowej. Pozostawiony na pastwę pustyni zostaje cudownie ocalony przez stado strusi. Spędza nimi następne 10 lat, ucząc się jak przetrwać i dorastając z dala od ludzi. Jego najlepszym przyjacielem i towarzyszem zabaw jest Fenek, wielkouchy pustynny lisek. Chłopiec uczy się komunikować ze zwierzętami, a dzika natura staje się jego domem. To opowieść o niezwykłej więzi, która potrafi narodzić się nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. To z tych nowości, a co wciąż jest grane w kinie Odeon? No to dla tych młodszych to między innymi Psi Patrol i Dinozaury. Polecamy.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września – referendum w gminie Sochaczew.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew i teraz propozycje z Kina Odeon dla tych starszych, dla dorosłych. Naznaczone. Wyjście z Mrocznego Wymiaru to horror, który można obejrzeć właśnie w Kinie Odeon. Młoda kobieta odkrywa w sobie zdolność przenikania do wymiaru zamieszkanego przez zagubione dusze i mroczne istoty. Amelia Eve wciela się w Gemmę, matkę wychowującą córkę w domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa, że potrafi podróżować do wymiaru pełnego zagubionych dusz. Gdy zaczyna ścigać się coś złowrogiego, Gemma uświadamia sobie, że posiada zdolność zmieniającą wszystko. Nie tylko potrafi wejść do innego wymiaru, ale także sprowadzić się stamtąd byty do świata rzeczywistego. Kiedy demony odkrywają jej moc, nasz świat staje się ich placem zabaw. Ale to też gwiazdozbiór psa, jeżeli chodzi o te premiery w kinie Odeon. W postapokaliptycznym świecie wirus niszczy ludzkość. Jednym z ocalałych jest Hick, pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. To jest film science fiction w reżyserii Ridleya Scotta, więc to też jest gwarancja dobrego kina. No a jeżeli chodzi o te filmy, które wciąż możecie zobaczyć w kinie Odeon, to Koniec ulicy Dębowej, Wszyscy moi wrogowie, a także Tylko jedna noc.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Zapraszamy na cykl Wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i wracamy z wydarzeniami tymi, których nie można pominąć. André Rieu. Już taki koncert można było usłyszeć 23, usłyszeć i zobaczyć, ale jeszcze 13 i 27 września o godzinie 15 będzie można przeżyć wyjątkowy jubileuszowy koncert André Rieu na wielkim ekranie. 20. retransmisję letniego koncertu z Maastricht, pełną najpiękniejszych walców, marszów, przebojów z musicali, wyjątkowych gości oraz niezapomnianej atmosfery, która co roku przyciąga tysiące miłośników muzyki z całego świata. Także gorąco Wam polecamy. To też 25. rocznica już Harry'ego Pottera, a konkretnie części Kamień Filozoficzny, więc też z tej okazji ten film będzie można zobaczyć w kinie Odeon i od 28 sierpnia, idealnie na zakończenie wakacji, no to Terminator 2 Dzień Sądu, to z kolei z okazji 35. rocznicy, no bo właśnie ta także przypada w tym roku i będzie można ten film Jamesa Camerona zobaczyć na wielkim ekranie, wybrać się na niego do kina Odeon. Polecamy, zapraszamy, a kolejna audycja Kinożercy już za tydzień.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon, Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: 99 FM. Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Kolejna odsłona audycji Sekrety Szefa Kuchni i po raz kolejny w naszym studiu witam Katarzynę Siekierską, właścicielkę i restauratorkę z Sylwii Sochaczew. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pozostajemy w tematyce wakacji, które no niestety kończą się, ale jeszcze jest bardzo dużo i warzyw, i owoców, o których będziemy mówić. I takim warzywem na pewno typowo związanym z okresem wakacji jest kalafior. Niby wszystko o nim wiemy, ale chyba nie do końca.
4: No, na pewno nie do końca. Myślę, że właśnie bardzo mało jest możliwości, które wyciągamy z kalafiora, bo w polskich domach kalafior najczęściej jest gotowany i podawany z bułką tartą na maśle. Oczywiście jest to pyszne, to są też moje smaki dzieciństwa i coś, co też uwielbiam nadal, ale zdecydowanie kalafior potrafi znacznie więcej, bo możemy go piec, możemy go grillować, możemy go smażyć, możemy go jeść na surowo, możemy zrobić z niego krem, pire, a nawet tak naprawdę potraktować jako główny element dania zamiast mięsa.
3: Właśnie, ja też bardzo lubię z taką bułką tartą i w zasadzie tutaj moja wiedza na temat kalafiora się kończy. Ja jeszcze jedna rzecz, która mi się zawsze z nim kojarzy, to bardzo intensywny zapach. Z czego to wynika?
4: Tak, to jest bardzo charakterystyczne dla warzyw kapustnych, ponieważ kalafior zawiera związki siarki, które podczas obróbki termicznej odpowiadają właśnie za ten dobrze nam znany zapach. I tu jest bardzo ważna zasada, bo tego kalafiora nie powinniśmy rozgotowywać. Im dłużej go gotujemy, tym bardziej intensywny ten zapach będzie.

0: a sam kalafior tak naprawdę straci jędrność i stanie się wodnisty. Czasem go tak niektórzy gotują, aż on się rozpada. Lepiej zostawić go delikatnie al dente albo tak naprawdę zamiast gotowania wrzucić do piekarnika.
1: Możesz doprecyzować, ile ty gotujesz kalafior?
0: Ja gotuję kalafior bardzo krótko. Tak naprawdę to zazwyczaj sobie sprawdzam, żeby on nie był miękki, tylko był taki lekko twardy. Czyli jak sobie wbiję w niego patyczek albo widelec, to żeby taki opór jednak był.
1: Do 5 minut?
0: W tym kalafiorze. Że co, to tak trochę ciężko mi powiedzieć w tym momencie, bo to zależy, ile tego kalafiora gotujemy naraz. Ale myślę, że około 5-8 minut.
1: Ale jak przyjmiemy, że tak, średniej wielkości.
0: No nie 20 minut, okay. Tak? Bo tak często jest, że niektórzy gotują po 20-30 minut, nie.
1: O gotowaniu, no to wszyscy wiedzą, że można go gotować. Powiedziałaś, że można go upiec. Czy to oznacza, że on będzie nam inaczej smakował?
0: Trochę tak, bo tu się dzieje bardzo fajna, ciekawa rzecz. Kiedy kalafiora gotujemy w wodzie, pozostaje dość delikatny w smaku, a kiedy go pieczemy w wysokiej temperaturze, jego powierzchnia zaczyna się mocno rumienić i pojawiają się bardziej złożone, takie lekko słodkie, orzechowe nuty. I to jest taki trochę między innymi nasz dzisiejszy sekret, który jest bardzo prosty. Po prostu nie bójmy się tego koloru, bo kalafior wyjęty z piekarnika nie powinien być śnieżno-biały. On właśnie powinien być tak mocno przypieczony, mieć brązowe fragmenty, które tak naprawdę często są najsmaczniejsze.
1: Kalafiory są zawsze białe?
0: Nie. Kalafiory możemy spotkać oczywiście białe, możemy spotkać zielone, pomarańczowe, a te najpiękniejsze to chyba fioletowe. Fioletowy kolor pochodzi z ich naturalnych barwników, antocyjanów. Jest też niezwykle efektowny kalafior romanesco, taki jasno-zielony z charakterystycznymi stożkowymi różyczkami. On trochę wygląda jak takie warzywo z innej planety, ale w smaku jest bardzo delikatny i lekko orzechowy.
1: Mamy sezon, mamy wakacje, generalnie towar jest dostępny, ale jak kupić dobrego kalafiora? Jak na co zwracać uwagę?
0: No przede wszystkim patrzymy na różyczki. One powinny być zwarte, powinny być jędrne, nie powinny mieć ciemnych i takich miękkich plam, ale warto też, i ja zawsze zwracam też uwagę na liście. Jeżeli one są zielone, jędrne, świeże, to jest bardzo dobry znak, że sam kalafior też będzie bardzo świeży.
1: To jaki dziś sekret szefa kuchni na kalafiora?
0: A taki sekret, że nie wyrzucamy liści. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś,
1: ale nie
0: wyrzucamy liści. Liście kalafiora są jadalne. Myjemy je, skrapiamy oliwą, dodajemy sól, pieczemy razem z kalafiorem. Możemy cieńsze fragmenty wykorzystać, bo te cieńsze są bardziej chrupiące. One są jak sałata, a te grubsze miękną i naprawdę nabierają bardzo fajnego, świeżego smaku. Tak samo jest z gąbem. Odcinamy tylko tą twardą, taką zewnętrzną część, a ten delikatny środek możemy upiec, możemy dodać do kremu, możemy go zetrzeć i zrobić z niego surówkę albo dodać po prostu do surówki. To jest produkt, który naprawdę możemy wykorzystać niemal w całości.
1: To przepis, bo zawsze masz jakiś przepis na temat, czy to warzywa, czy to owoców. To co to dziś będzie z kalafiorem w roli głównej?
0: Dzisiaj zrobimy sałatkę z pieczonym kalafiorem i śliwkami. Tutaj warto od razu powiedzieć, że nie zawsze muszą to być śliwki. Bardzo fajnie do tego kalafiora, do takiej sałatki będą nam pasowały czereśnie. Co prawda chyba one już tutaj nam się nie pojawią, ale czereśnie, wiśnie, one też super się nam tutaj sprawdzą. Tą sałatkę zrobimy z brązowym ryżem, zatarem czy kiszoną cytryną i prażonymi orzeszkami piniowymi. Jak zawsze mamy 4 porcje. Zaczynamy od jednego dużego kalafiora, oczywiście z liśćmi, nie wyrzucamy liści, 300 g brązowego ryżu, 2 łyżki oliwy i 2 łyżeczki zaataru, czyli takiej blisko wschodniej mieszanki przypraw, ale oczywiście wiem, że nie każdy może taką przyprawę w domu mieć, dlatego wystarczy zrobić prostą wersję takiej domowej mieszanki w tym stylu. Potrzebujemy do tego łyżeczki suszonego tymianku, łyżeczki sezamu i pół łyżeczki oregano, szczypta soli, odrobina skórki z cytryny albo kilka kropel, ale to już po opieczeniu. Sól morska, pieprz. I to w zasadzie mamy tyle co do kalafiora i ryżu. Szykujemy śliwki, potrzebujemy około 300 g dojrzałych śliwek, takich jędrnych, oczywiście najlepiej węgierek, jedną łyżeczkę płynnego miodu, sok z połówki cytryny, 3 łyżki oliwy i pół kiszonej cytryny, drobno posiekanej, najlepiej głównie skórka. Oczywiście o tej kiszonej cytrynie jeszcze sobie powiemy, jak ją przygotować na szybko w domu, bo nie każdy też taką kiszoną cytrynę w domu ma, ale można ją szybko zrobić taką ekspresową. Do wykończenia naszej sałatki będziemy potrzebowali 30 g świeżej mięty, 30 g świeżego koperku, 4 łyżki gęstego jogurtu, 2-3 łyżki orzeszków piniowych albo pestek słonecznika, które sobie uprażymy, połówkę cytryny, sól, pieprz. I teraz tak, zaczynamy.
1: To trzeba wszystko połączyć.
0: Zaczynamy od tego, że rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni. Kalafiora dzielimy na duże różyczki, ładnych takich jędrnych liści oczywiście nie wyrzucamy, również będziemy ich używać. Ryż gotujemy w osolonej wodzie. Na ostatnie 8-10 minut gotowania ryżu wrzucamy do tego garnka duże różyczki kalafiora i te nasze liście. Chodzi tylko o to, żeby je wstępnie zmiękczyć, żeby ich nie ugotować do miękkości, tylko na chwilę je podgotować. Kalafiora wyjmujemy łyżką cedzakową, dobrze osuszamy i przekładamy na dużą blachę. Skrapiamy oliwą, doprawiamy naszymi przyprawami, solą, pieprzem, czyli tym zaatarem też, który sobie przygotowaliśmy. Przykrywamy kalafiora drugą blachą i mocno dociskamy, żeby te różyczki się lekko spłaszczyły. I w ten sposób pieczemy kalafiora około 25-30 minut, aż kalafior będzie mocno zrumieniony, miejscami chrupiący. W tym czasie przygotowujemy sobie śliwki, usuwamy pestki, kroimy w ćwiartki, mieszamy miód, sok z cytryny, oliwę, drobną posiekaną kiszoną cytrynę i teraz właśnie tą cytrynę, to może jeszcze na końcu powiem, jak zrobić taki zamiennik w godzinę takiej kiszonej cytryny. Dodajemy śliwki i bardzo delikatnie mieszamy. Zostawiamy na jakieś 10 minut, nie pieczemy tych śliwek, zależy nam, żeby one pozostały świeże. Ugotowany ryż odcedzamy i zostawiamy na chwilę do odparowania, dodajemy do tego sok z cytryny, sól, pieprz i grubo posiekaną natkę i koperek, te nasze wszystkie zioła. Wykładamy ryż na duży półmisek, na nim układamy mocno przypieczonego kalafiora, chrupiące jego liście, dodajemy po kilka kleksów jogurtu greckiego, no i na sam koniec wykładamy śliwki razem z tym powstałym miodowo-cytrynowym dressingiem i pozypujemy wszystko albo prażonymi orzeszkami pini, albo pestkami słonecznika. I może ta szybka kiszona cytryna, żeby ułatwić, bo ona tu nam właśnie w tej sałatce bardzo dużo zmienia. Żeby zrobić taką szybką kiszoną cytrynę, potrzebujemy jedną cytrynę, musimy ją dobrze umyć, bo tu chodzi o to, nieraz nawet można kupić taką cytrynę, gdzie wiadomo, że tu będziemy spożywać skórkę, więc żeby ona była do tego przygotowana. Jedna płaska łyżka soli, jedna płaska łyżeczka cukru albo miodu, no i jedna łyżka soku z cytryny. I tą cytrynę kroimy bardzo drobno, razem ze skórką, usuwamy pestki, mieszamy z solą, miodem i sokiem, mocno ugniatamy i zostawiamy na godzinę na przykład w słoiku i to jest oczywiście nie jest to prawdziwa fermentowana kiszona cytryna, ale do naszej sałatki da bardzo podobny efekt, bo chodzi nam o taką intensywną cytrusowość, słoność i tą skórkę zmiękczoną z cytryny.
1: I do tematu kalafiora wrócimy za chwilę.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
5: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W
9: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
15: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
16: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: I wracamy do naszej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Selawi Sochaczew. A w roli głównej występuje dziś kalafior. Powiedziałeś, że kalafior może być głównym elementem dnia. A czy jest taka opcja, żeby z niego zrobić coś na kształt steku?
4: Oczywiście. I to jest chyba jeden z moich ulubionych sposobów na kalafiora, bo zamiast dzielić go na małe różyczki, kroimy całą głowę pionowo na grube plastry i dzięki temu otrzymamy piękny kawałek warzywa, który możemy mocno upiec albo po prostu zgrillować. Oczywiście określenie stek dotyczy tutaj sposobu krojenia i podania, bo oczywiście nie będziemy udawać, że kalafior jest mięsem, ale tak szybciutko wrzucimy może taki dodatkowy przepis na to, jak taki stek z kalafiora, na przykład z tahini, z cytryną i z migdałami zrobić. Potrzebujemy jednego dużego kalafiora, 2-3 łyżek oliwy, sól, pieprz, pół łyżeczki słodkiej papryki. Do tego przygotować możemy sos. Potrzebujemy 3 łyżki tahini, sok z około pół cytryny, jeden mały ząbek czosnku, kilka łyżek zimnej wody, sól i do podania prażone migdały, natkę, odrobinę oliwy. I kalafiora kroimy przez środek na takie plastry 2-3 cm. Smarujemy oliwą, doprawiamy i pieczemy 210-220 stopni przez około 25-35 minut, aż on będzie miękki w środku i naprawdę mocno zrumieniony na zewnątrz. Tahini mieszamy z cytryną, czosnkiem, stopniowo dodajemy zimną wodę. Na początku sos zrobi się bardzo gęsty, ale mieszamy dalej, dodajemy wodę, aż on się zrobi bardzo kremowy i na talerz dajemy sos, na niego pieczony kalafior, na koniec prażone migdały, natkę, kilka kropli dobrej oliwy, do tego możemy podać ziemniaki, do tego możemy podać na przykład jakąś surówkę, a kalafiora potraktować po prostu jako składnik mięsny.
3: A czy możemy go zjeść na surowo?
4: Oczywiście, jak najbardziej i zdecydowanie za rzadko to robimy, bo taki cieniutko pokrojony kalafior jest chrupiący, świeży, lekko orzechowy. Można go polać zwykłym, prostym winegretem z oliwy, cytryny i odrobiny musztardy albo na przykład miodowym dressingiem, o którym ostatnio też rozmawialiśmy. Można dodać parmezan, prażone pestki i mamy naprawdę świetną letnią sałatkę.
3: Jeszcze jedna rzecz, tak trochę nawiązując do tego, co było w tamtym tygodniu, czyli miód, z czym kalafior najlepiej się łączy?
4: Kalafior ma stosunkowo delikatny smak, więc bardzo lubi wyraziste dodatki. Świetnie pasują do niego palone masło, parmezan, o którym mówiłam, czosnek, właśnie pasta tahini, cytryna, curry, kumin, takie bardzo wyraziste przyprawy, orzechy, migdały, no i oczywiście świeże zioła, które w zasadzie to chyba pasują do wszystkiego. Bardzo fajnym połączeniem kalafiora jest też coś, co nada mu odrobinę kwasowości, więc cytryna albo dobry winegret sprawią, że ten pieczony kalafior stanie się znacznie lżejszy. Możemy zrobić krem z pieczonego kalafiora i tutaj sekret polega na tym, że nie wrzucamy surowego kalafiora od razu do garnka, tylko znowu zdradzimy szybki przepis. Najlepiej dzielimy go na różyczki, skrapiamy oliwą, pieczemy w około 210 stopniach, aż się mocno zarumieni i dopiero wtedy przekładamy do garnka. Dodajemy podsmażoną cebulkę, czosnek, bulion, gotujemy krótko i bardzo dokładnie blendujemy, a na koniec możemy dodać odrobinę śmietanki. I przy podaniu łyżeczkę na przykład palonego masła, prażone orzechy laskowe, kilka kropli cytryny i tak naprawdę taka zwykła zupa kalafiorowa zmienia się naprawdę w eleganckie i bardzo fajne danie.
3: Był na początku stek z kalafiora, ale jest, wiem, że masz jeszcze jeden przepis na pewne danie z kalafiorem w roli głównej, co do takiego.
4: Tak, tutaj chciałam, żeby było coś takiego, co nie będzie w ogóle oczywiste, jeżeli chodzi o kalafiora i może tu słuchaczy zaskoczy, a mianowicie pizza z kalafiorem i serem, z białym sosem, z cebulą, z cheddarem. Więc mam nadzieję, że taką pizzę dzisiaj sobie zrobimy. Potrzebujemy, tak jak zwykle, składniki przygotowuję dla Państwa na 4 porcje. Zaczniemy od ciasta, 500 g mąki, 7 g suchych drożdży, 300 ml letniej wody, łyżeczka soli i łyżeczka oliwy. Natomiast nasze nadzienie to jeden mały kalafior, około 700 g, cebula jedna, 40 g masła, 2 łyżki mąki, 500 ml mleka, łyżeczka musztardy, 120-150 gram dojrzałego cheddara, tutaj zostawiam dla Państwa czy mniej, czy więcej, w zależności od tego, jak lubimy ser, jeden liść laurowy, sól, pieprz. I zaczynamy od tego, że drożdże mieszamy z letnią wodą, dodajemy mąkę, sól, oliwę, wyrabiamy sobie ciasto kilka minut, aż ono będzie gładkie i elastyczne, przykrywamy i zostawiamy na około godzinę do wyrośnięcia, a w tym czasie przygotowujemy nadzienie. Kalafiora dzielimy na małe różyczki, głąb obieramy z twardej skórki i też kroimy w cienkie plasterki. Jeśli mamy ładne, młode liście, również możemy je wykorzystać. Cebulę kroimy cieniutko, smażymy na maśle z liściem laurowym przez kilka minut, aż zmięknie. Dodajemy mąkę, mieszamy, a następnie powoli dolewamy mleko. Cały czas mieszamy, żeby nie powstawały grudki. Mamy nieraz w domu takie trzepaczki, to się świetnie nadaje do przygotowywania tego typu sosów. Dodajemy musztardę, dodajemy kalafiora, sól, pieprz. Gotujemy na małym ogniu aż około 12-15 minut, aż ten kalafior będzie miękki, ale nie rozgotowany, a sos nam wyraźnie zgęstnieje. Wyjmujemy liść laurowy, dodajemy starty cheddar, mieszamy do momentu, aż ser się rozpuści. No i nagrzewamy mocno piekarnik, najlepiej 230-240 stopni. Wyrośnięte ciasto rozciągamy i formujemy albo dwie mniejsze plipice, albo jedną dużą. Na wierzchu rozkładamy gęsty sos kalafiorowo-serowy. Oczywiście zostawiamy centymetr, dwa brzegu. Pieczemy około 18-25 minut, aż nasz spód pizzy będzie chrupiący. Brzegi rumiane, góra lekko przypieczona. Tutaj jest tylko ważna rzecz, żeby nasz sos nie był rzadki, bo to nie jest taki klasyczny beszamel do polania. On musi być gęsty, żeby ta pizza nie zrobiła nam się mokra i nie rozpłynęła. I mam nadzieję, że jeśli Państwo będą chcieli zaskoczyć rodzinę kalafiorem, to będzie to świetny sposób. To nie mamy tu kalafiorowego spodu, mamy spód jak do prawdziwej pizzy, chrupiące ciasto, a kalafior trafia nam do kremowego białego sosu z cebulą, z musztardą.
3: No ja jestem bardzo zaskoczony, że kalafior może być tutaj w roli głównej, jeżeli chodzi o pizzę. No ale cóż,
4: trzeba spróbować.
3: Człowiek uczy się całe życie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wizytę w studiu. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Salawi, opowiadała dziś w audycji Sekrety Szefa Kuchni o kalafiorze. Za tydzień co będzie? Nie będę zdradzał. Bądźcie z nami we wtorek po 18.
4: Dziękuję.
3: Dzięki.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Dziś o kolejnych podróżach i pasjach. Bartek Staniaszek, przed nami kolejne cztery strony regionu. Dziś moim gościem będzie Emanuel Zimny, trener, pasjonat gór, nauczyciel, który ma w swoim dorobku m.in. koronę gór polskich. Co to takiego, także wyjaśnimy. To on dziś podzieli się z nami poradami związanymi z pierwszym wypadem w góry. Ale nie tylko. Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać daleko, by poczuć trudy wielogodzinnej wyprawy. Posłuchajcie sami, gdzie możemy kształtować nasz charakter, nabierać doświadczenia i budować kondychę, która przyda nam się w górach. A takie tereny mamy pod ręką, to przecież Kampinoski Park Narodowy.
4: Jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne do gór, w ogóle do wycieczek jakichkolwiek dłuższych, które wymagają marszu, to zdecydowanie polecam z własnego doświadczenia Puszczę Kampinoską. Teren, po którym można wspaniale chodzić na krótsze dystanse, dłuższe, wystarczy kupić mapę, obrać sobie odpowiedni kilometraż i śmiało po tej puszczy spacerować. Daje nam puszcza również plusy takie, że nie jest terenem płaskim, jest tam naprawdę dużo pagórków, sporo podejść, czyli też już mamy taki zaczątek górskiego klimatu. Poza tym w puszczy można, jak ktoś nie lubi chodzić z plecakiem albo rzadko z plecakiem chodzi, to właśnie w Puszczy Kampinoskiej można się przyzwyczaić do plecaka, bo tak jak w puszczę na dłuższe wycieczki, tak samo w góry należałoby zabrać plecak i odpowiedni sprzęt ze sobą, wodę, odpowiednie buty.
3: Jeśli chodzi o twoje przygotowania także biegowe, treningowe czy wytrzymałościowe, ten Kampinos też ci towarzyszy podczas i takiego wysiłku?
4: Tak, zgadza się. Ja do Puszczy Kampinoskiej bardzo często jeżdżę, lubię tam wykonywać dłuższe wybiegania i przede wszystkim treningi siłowe, czyli bieganie po piachu, bieganie pod górę w siodełkach, także tam są tereny na to świetne.
3: Okej, okay, mamy już kondychę, mamy już chętnego albo chętną kompankę, kompana na taki wypad. I co zrobić, gdy nie mamy doświadczenia? Wiemy, że góry leżą na południu Polski, wiemy, że mamy pewne pasma, wiemy, że są wysokie góry, wiemy, że są niższe. Co zrobić, jeżeli chcielibyśmy poczuć ten dreszcz przygody, trochę pochodzić, zachwycić się widokami, no i przede wszystkim bezpiecznie spędzić ten czas, wrócić do domu, dojechać. Co trzeba mieć ze sobą, jeżeli już szykujemy się na jakikolwiek wypad?
4: To tak jak wspomniałem, na pewno przydatny jest jakiś mały plecaczek. Do tego plecaczka należałoby wrzucić wodę. Należałoby wrzucić też coś do jedzenia, może być jakaś czekolada, może być kanapka, bo nie wszystkie szlaki, nie we wszystkich górach znajdują się schroniska, szczególnie jeżeli mówimy o tych niższych górach, to tam różnie z pożywieniem bywa. Na pewno zaopatrzyć się w wygodne buty i w wygodne skarpety, bo takie podwozie do chodzenia, no to jest jednak podstawa.
3: I to są buty, które kupujemy nowe i bierzemy ze sobą, czy powinniśmy w nich jednak trochę czasu spędzić, żeby zobaczyć, czy nie obcierają?
4: Buty już powinny być schodzone, zdecydowanie schodzone, także na pewno...

0: Na pewno nie polecam spacerów w butach prosto ze sklepu, ponieważ no jeszcze nie są, tak jak powiedziałeś, wyrobione. Jest większe prawdopodobieństwo i ryzyko tego, co będziemy nimi wspominać, a więc odcisków, przetarć różnych. Do plecaka też, jak wspomniałem, do tej wodzie i jedzeniu warto też rzucić na wszelki wypadek chociażby apteczkę taką zwykłą, samochodową, małą. Plastry, jakieś bandaże, rzadko, ale nieraz się przydadzą. Nawet jeżeli nie nam, to może komuś wchodzącemu bądź schodzącemu, bo takie przypadki też się nieraz zdarzają.
1: Jak się ubrać, czy tak jak do biegania na cebulkę, z tą różnicą temperatur, tak jakby było gdzieś tam te 10 stopni mniej?
0: Jeżeli to są góry niskie, jesteśmy pewni tam pogody, jeżeli temperatura i pogoda przede wszystkim jest przewidywalna w tych górach, no to wystarczy, że się ubierzemy stosownie do tej pogody. Natomiast jeżeli idziemy w góry już takie bardzo wysokie, zaskakujące, jak na przykład Tatry, no to raczej proponuję taki ubiór na cebulkę. Jeżeli jest słońce, zdecydowanie czapka, jakieś nakrycie głowy bardzo by się przydało.
1: Okej, to zapytam Cię jeszcze, zanim zabierzesz nas w kilka miejsc z Twojego polecenia. Czy w górach obowiązuje pewna kultura, jakiś taki savoir vivre, czegoś się powinniśmy spodziewać? No bo zakładam, że jeżeli zjemy coś po drodze, no to wiem, że ten papierek no, nie wyląduje tam, gdzie jemy, tylko zabieramy go z powrotem. A jak to jest z innymi użytkownikami tras, z osobami, które mijamy? Czy tutaj, tak jak motocykliści, powinniśmy się jakoś szczególnie witać, czy każdy idzie w swoją stronę?
0: Z tym bywa różnie i powiem, że zależy to od sezonu, w jakim jesteśmy w górach, bo oczywiście jest savoir vivre, oprócz zachowania czystości, o której wspomniałeś, jest coś takiego, że osoba schodząca z gór zazwyczaj pierwsza powinna powiedzieć dzień dobry, cześć osobie wchodzącej, tak? Natomiast jest to jak najbardziej stosowane, natomiast jest to stosowane wtedy, kiedy naprawdę widzimy rzadko kogoś. Natomiast w tym takim sezonie szczytowym, gdzie są naprawdę tłumy ludzi w górach, w zasadzie co 10, co 20 metrów mijamy kogoś, no ludzie tak już no nie robią. Po prostu jest za ciasno, jest już tak dużo ludzi, że taka wymiana spostrzeżenia, samego pozdrowienia, dzień dobry czy cześć, no nie jest stosowana. Natomiast jak już w takim sezonie jesiennym, wiosennym, jak jeżdżę, gdzie kogoś mijam raz na pół godziny czy raz na 20 minut, no to już takie wymiany są, nawet krótkie konwersacje, krótkie zdania, co u ciebie, jak idziesz, gdzie byłeś, co robiłeś, no to się zdarzają.
1: Znasz się na górach, znasz te trasy, jeżeli jest za wiele osób, zdarza ci się gdzieś tam uciekać swoimi skrótami i trasami, natomiast zdarzyło ci się widzieć coś niesamowitego i niecodziennego w postaci, nie wiem, dziwnego obuwia, jamnika na trasie, ludzi ubranych totalnie nieodpowiednio?
0: Zwierzęta w górach, to powiem szczerze, że już jest norma, także już mnie nie zdziwi nic. Pudelki, jamniki, psy husky, wilczury, naprawdę to już tam wszystkie rasy chyba widziałem. Także też mnie nie dziwi i w porządku, jeżeli są przez właściciela we właściwy sposób trzymane, widać, że nie są agresywne, potrafią zachować się w tłumie jak najbardziej okej, także w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Tym bardziej, że widać też, że ludzie chodzący w góry dbają też o czystość i po swoich pupilach, więc jak najbardziej w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, nazwijmy to dziwnie ubranych, zdarzają się takie sytuacje, ale to najczęściej to są zdarzają się na szlakach takich teoretycznie łatwo dostępnych, typu morskie oko, z morskiego oka na czarny staw wejście, ewentualnie niektórzy na śnieżkę próbują się wybierać, no to też tam nieraz się zdarzają, nie ujmując, no panie w szpilkach, tudzież na winnych klapkach, japonkach, także zdarzają się takie przypadki, ale to całe szczęście rzadko i nie widać tego za dużo.
1: Tłumaczył Emanuel Zimny, który ma w górach także swoje ulubione miejsca. Za moment poleci kilka z nich dla tych, którzy chcieliby poczuć nutę adrenaliny i zachwycić się widokami. Które z tras i szlaków wziąć na pierwszy ogień? Jakie szczyty będą odpowiednie dla amatorów? O tym za moment.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Tu audycja Cztery strony regionu, Bartek Staniaszek, a dziś ze mną górskie regiony Polski odkrywa trener, maratończyk, biegacz i nauczyciel wychowania fizycznego, pasjonat gór Emanuel Zimny. I taka ciekawostka od wujka Bartka. W Polsce mamy trzy główne łańcuchy górskie, Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie, które dzielą się na około 46 mniejszych pasm. W popularnej koronie gór Polski wydzielono 28 reprezentatywnych szczytów, najwyższych dla poszczególnych pasm. Najwyższą górą w Polsce są Rysy, których północny wierzchołek leżący na granicy ze Słowacją mierzy 2499 metrów nad poziomem morza, a w samej Polsce wyodrębniono około 651 tysięczników, czyli gór o wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Jest w czym wybierać. Rozmawialiśmy o tym, co wziąć w góry, co nas tam może zastać, jak się przygotować. Czas porozmawiać o konkretnych kierunkach na pierwszą górską wyprawę amatorską. Jakie miejsca wybrać, które szczyty zdobyć? Posłuchajcie sami. Oto propozycje MK.
2: Najprostszy temat według mnie to po prostu zacząć od krótszych wycieczek. Jeżeli chodzi o Sochaczew, no to na pewno w pierwszej kolejności byłaby Łysica, czyli to są Góry Świętokrzyskie. Czy wysokość góry nie jest jakaś mega wymagająca i może zachwytu jakiegoś nie robi, bo to jest 613 metrów. Bardzo łatwy dojazd w kierunku Kielc, jedzie się około 2 godziny 30 minut samochodem, więc to taka, tak jak mówię, jednodniówka. Pojechać, zaliczyć górę, coś zjeść i wrócić. Dojeżdża się z wielu stron, zresztą tak jak każdą górę, z wielu stron można również zaatakować Łysicę. Ja Łysicę atakowałem z takiej wioski, która się nazywa Święta Katarzyna. Tam bardzo blisko szlaku jest parking, można bezpiecznie za parę złotych samochód sobie zaparkować. Od razu wchodzimy na szlak. Około godziny 20 na górę, na początku droga szutrowa, w międzyczasie jakieś tam pamiątki, restauracje, można się coś tam do picia też zaopatrzyć. Samo wejście lasem. W pewnym momencie już przy samym szczycie niemal zaczynają się gołoboża, czyli takie charakterystyczne skały Gór Świętokrzyskich i zaliczamy Łysicę. Można chwilkę posiedzieć, odsapnąć, wrócić tą samą drogą. Natomiast jeżeli ktoś by na Łysicy spodziewał się jakichś oszałamiających widoków, to niestety nie zobaczy, ponieważ góra jest no niska i las jest wyższy aniżeli ta góra, jak jesteśmy na szczycie. Po prostu punkt szczytowy jest w środku lasu. Więc tutaj tyle, że można zaliczyć szczyt, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich i wrócić.
1: Co jeszcze fajnego, jeżeli chcielibyśmy się zapuścić gdzieś dalej i naprawdę interesują nas fajne widoki?
2: No to kolejny taki temat, no to na pewno poleciłbym Ślęże. Wyprawa troszeczkę dłuższa, tu już można ją śmiało z jakimś noclegiem sobie połączyć. Nocleg w fajnym mieście, w fajnym miejscu, bo we Wrocławiu. Także oprócz zaliczenia gór można coś pozwiedzać, można iść na dyskotekę wieczorem, gdzieś tam sobie spędzić czas, a na drugi dzień zaliczyć górę. Ślęża troszeczkę niższa, 718 metrów i też można ją brać na kilka sposobów, jak mówiłem, na każdą górę. Ja tak dwa warianty mam opracowane na Ślęże. Pierwszy wariant to, znaczy tak, obydwa się zaczynają z Przełęczy Tompadła. Trzeba z Wrocławia tam dojechać do tej Przełęczy. Pierwszy wariant jest bardzo króciutki, bo to jest po prostu szutrowa trasa z Przełęczy na szczyt Ślęży i z powrotem. Na szczycie Ślęży jest schronisko PTT-ku, można tam sobie zjeść, kupić pamiątki i wrócić. Druga droga też z Przełęczy Tompadła wiedzie przez szczyt Kazielnicę, skalną perć, z którą pięknie widać Ślęże. I na Ślęże wrócić możemy tą samą drogą albo tą krótszą, o której wcześniej wspominałem. I co, Ślęża, bardzo fajne miejsce, ponieważ na Ślęży już jest wieża widokowa i tam na Ślęży, już na tą wieżę, jak się wdrapiemy, wspaniale widać całą panoramę Wrocławia. Przy dobrej pogodzie widać Karkonosze, widać Śnieżkę, widać Rudawy Janowickie, to jest też takie pasmo górskie jeszcze przed Karkonoszami, widać fragment Gór Izerskich, także tu już jest naprawdę taki fajny punkt widokowy.
1: Co do nawierzchni, też fajna trasa pod kątem chodzenia, czy mamy kamienie, skały?
2: Ta krótsza trasa, o której wspomniałem, to jest po prostu droga dojazdowa do schroniska. Piaszczysta, i sobie nią idziemy. Także ona jest bardzo prosta. Natomiast ta druga ścieżka przez Kazielnicę, ona już jest właśnie taką ścieżką troszeczkę bardziej wymagającą. Tam już są drobne elementy wspinaczki, podejść pod górę. No ta ścieżka już jest wąska, już jest tak trochę bardziej wymagająca.
1: I co zostawiłeś na deser?
2: Na deser zostawiłem Śnieżkę. Może się to wydawać, że jest to taki szczyt szczyt tej góry już taki bardzo popularny, bardzo obcykany. Ale naprawdę warto, ponieważ na Śnieżka jest również moim zdaniem dostępna dla każdego i nie wymaga jakiegoś mega dużego przygotowania. I można ją od strony tutaj polskiej skarpacza naprawdę zdobyć na kilka sposobów, ponieważ tam prowadzi 5 czy 6 szlaków, także naprawdę tutaj jest wybór duży. Natomiast ja bym chciał polecić szlak na Śnieżkę przez Kocioł Łomniczki. To jest czerwony szlak, który wiedzie z Karpacza aż w sumie rzecz biorąc na sam szczyt. Zaczyna się w Karpaczu, czyli tradycyjne ulice, później idziemy ścieżką leśną, dochodzimy do schroniska nad Łomniczką, które chyba już zaczyna funkcjonować, bo tam przez lata było w remoncie. Idziemy dalej od tego schroniska i tam już zaczynamy czuć prawdziwe góry. Droga się staje coraz węższa, coraz bardziej stroma, zaczyna pojawiać się dużo skał, dochodzimy do bardzo ciekawego miejsca, mianowicie cmentarza ofiar gór. Jest to symboliczny cmentarzyk, także miejsce takie dosyć dające dużo do wyobraźni, do przemyślenia. Także jest tam nawet takie hasełko, które się rzuca w oczy, aby na ten cmentarz wejdziemy. To jest martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. Miejsce, w którym naprawdę warto się zatrzymać, nie tylko po to, żeby odpocząć, ale też po to, żeby po prostu sobie przemyśleć pewne sprawy. Naprawdę fajne, fajne miejsce. Z tego cmentarzyka dosłownie jest 5 minut i wychodzimy centralnie na schronisko Dom Śląski, z którego no już Śnieżka nam się rozpościera i możemy sobie na Śnieżkę wchodzić.
1: I to jest całkiem chyba bezpieczna, mi się wydaje, trasa, nawet biorąc pod uwagę ten ostatni fragment już przed samym szczytem.
2: Tak, te wszystkie trasy, które tutaj przedstawiłem, są bezpieczne. Mówiliśmy na początku o butach, tak? Buty są jak najbardziej bardzo ważne, z tym, że też warto je dobrać w odpowiedni sposób do gór. Ja na pewno w Karkonosze, czy na Łysice, czy na Ślęże nie brałbym butów jakichś naprawdę grubych, mocnych, takich jakie biorę w Tatry. Także te góry są troszeczkę mniej wymagające i naprawdę tu wystarczą dobre buty, przede wszystkim z takim konkretnym bieżnikiem i to świat i ludzie są fajne.
1: Bardzo Ci dziękuję za Twoje rekomendacje. Dla tych, którzy poczują ten bakcyl, co pozostaje? Korona Gór Polski, którą masz na koncie?
2: No tak, Korona Gór Polski, naprawdę fajna przygoda i wielka przygoda. 28 szczytów do zaliczenia. Czas na zaliczenie tych 28 szczytów nie jest ograniczony, więc można to robić naprawdę w ciągu roku, 2-3 lat, tak jak mamy czas, tak jak mamy urlop. I naprawdę pozwala to zwiedzić Polskę i zobaczyć, że naprawdę mamy bardzo fajne miejsca i bardzo piękny kraj.
1: Tłumaczył Emanuel Zimny, nauczyciel, trener i pasjonat gór. Mam nadzieję, że kogoś zainspirujemy.
0: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWIK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Miałem okazję rozmawiać z tymi, którzy dosłownie jarają się muzyką. W piątek tę muzyczną ucztę rozpoczął DJ Revan, z którym rozmawiałem i pytałem o jego odczucia.
1: Trudne zadanie przed tobą, DJ Revan, z nami, ale no, żeby rozkręcić, żeby rozpocząć. To jest zawsze trudne, ale myślę, że dałeś radę. Jak oceniasz?
2: No, mi się wydaje ogólnie, że było dobrze, aczkolwiek, kurczę, spodziewałem się szczerze troszeczkę więcej energii na tym parkiecie. Naszym parkiecie oczywiście przy scenie. Było dobrze, no co tutaj dużo mówić, mimo wszystko.
1: Ale pojawił się na przykład, nie wiem czy zauważyłeś, taki młyniarz Wiksiarz w kamizelce odblaskowej, nie wiem czy go widziałeś, i on tam próbował to rozkręcać. Czy doceniasz właśnie tego typu kulturę klubową?
2: Jak to na to patrzysz? Szczerze mówiąc, ja bardzo doceniam. Jakakolwiek kultura klubowa jest mile widziana nie tylko w Sochaczewie Zaszki, i wszędzie zresztą, prawda? Więc dla mnie na plus, pewnie, że tak. Ja lubię zresztą takich ludzi, bo oni motywują mnie do całego działania zresztą, tak, co nie? Także to dla nich tak naprawdę, dla tych pozytywnych, energicznych wariatów, że tak powiem, działamy i oni nam dają tą energię, którą my potem tworzymy na setach.
1: Powiedz mi właśnie o swoim secie, no bo dużo takich nut, które wiele osób kojarzy, albo zna bardzo dobrze, albo chociaż usłyszało. Czy to tak z premedytacją postawiłeś na takie właśnie klasyki, które są znane, lubiane, ale przy tym bardzo dobre?
2: Tak, to były właśnie specjalne takie wersje przeze mnie też między innymi tworzone. Klasyki klubowe, które były w nowych, odświeżonych wersjach, czyli znane motywy, które większość z nas zresztą kojarzy, w mocnych, technicznie dobrych techno rytmach.
1: Gatunek ulubiony to właśnie techno? Twój? Jakby się
2: techno, określił? Hardstyle można powiedzieć tak samo, raczej takie mocniejsze hard dance'y, hard techno to samo, no mocniejsze klimaty.
1: Co a na co dzień co grasz? Bo mówiłeś trochę tutaj przed wejściem, rozmawialiśmy chwilę, że ty na co dzień grasz raczej okolicznościowe, tutaj trochę innego rodzaju klimat. Czym się różni granie dla takiej widowni, a dla takiej widowni w zamkniętych, mniejszych pomieszczeniach?
2: No jakby nie patrzeć, słuchajcie, na imprezach okolicznościowych, no to musimy dostosować repertuar do danego klienta, do danej publiki, która się bawi na parkiecie. A tutaj można pozwolić sobie czasem zaryzykować i zagrać coś we własnej woli. No, także no tutaj zdecydowanie na plus.
1: Ulubieni DJ-e, którymi się inspirujesz? Masz takie?
2: Jasne, że tak. No, na pewno DJ Kuba Nathan, jeżeli chodzi o Polskę. Hartwell, no to klasycznie wiadomo, Armin van Buuren. Ostatnio tak samo Holy Priest, to są takie mocniejsze te klimaty. Restricted, bardzo mało znany w Polsce, aczkolwiek bardzo popularny w Australii. I inni DJ-e, którzy są właśnie bardziej popularni za granicą niż tutaj w Polsce.
1: To jeszcze powiedz, czy teraz jesteś w pracowitym czasie, ten czas wakacyjny u ciebie i ten czas powakacyjny?
2: W 100%. Dzisiaj co prawda imprezy nie ma, aczkolwiek jutro już jadę i prowadzę 50-lecie ślubu.
1: O, proszę bardzo. No to życzymy wszystkiego dobrego w kolejnych planach. Dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Słuchajcie Radia Sochaczew. Dzięki.
0: To był DJ Revan prosto po swoim DJ-skim secie w piątek. A przed koncertem udało mi się porozmawiać także z Brylantem, który był trochę innym punktem tego dnia, bo sam nie DJ-ował, nie puszczał muzyki, a muzykę grał. Muzykę jakiego gatunku? No właśnie, Brylant po prostu był Brylantem. Zresztą posłuchajcie naszej krótkiej rozmowy.
1: Witamy cię serdecznie, Radio Sochaczew w WSC Festiwale. Powiedz mi, pierwszy raz jesteś w Sochaczewie?
3: Siemanko, w Sochaczewie już nie jestem pierwszy raz, ale bardzo miło wspominam to miasto. Jest tu naprawdę mega fajnie i mega dobra energia.
1: Jesteś przed występem. Tak w dużym skrócie, co dzisiaj pokażesz? Swoje największe hity? Jakiej rodzaju energii od publiki się spodziewasz?
3: No oczywiście, jak to sama nazwa mówi, Sika La Fon. No, ma być ostro, mocno i bujająco.
1: Sika La Fon to jest twój największy hit, ale masz... Generalnie mam wrażenie, że lubisz współpracować z różnymi artystami, z różnymi ludźmi. Masz dużo takich hitów we współpracy. Jak tworzycie numer, co jest najważniejsze? Ta przelotka w studiu, czy znacie się prywatnie? Jak ty tworzysz muzykę?
3: To znaczy powiem tak, moim zdaniem, jeśli chodzi o moją twórczość muzyczną, przede wszystkim ja muszę czuć muzę. Ja jestem otwarty na każdą muzykę, nie zamykam się, nie chcę robić muzyki jakby na jedno kopyto, że każdy mój numer jest w bardzo podobnym stylu. Jest podobny, ale nieco odbiegający, każdy numer jest od każdego. Boże, nie mogę się skupić, jak słyszę takie numery. W ogóle mogę zdradzić to, że niebawem premiera, która zaskoczy, mam nadzieję, całą Polskę. Jest to tak naprawdę 3 style wymieszane w jeden. Lubię się bawić tą muzyką. Lubię się cieszyć, sprawia mi to ogromną przyjemność, jest to moja miłość, druga miłość, wiadomo, pierwsza miłość to jest moja córka, ale druga miłość jest muzyka i po prostu

0: bawię się tym, robię to z całego serducha. Tak, bawię się, jeśli chodzi o jakieś fity różne. Teraz mam szalony pomysł, który chcę zrealizować. Pół roku o tym myślałem, czy zrobić to, czy nie, ale pojechałem na pewną imprezę, która pokazała mi, tak, mordo, musisz to zrobić, więc to robię.
1: Okej, czyli teraz już się można spodziewać nowości od ciebie, tak?
0: Tak, dokładnie. Teraz była nowość nie tak dawno. Aha. Bardzo spokojna, taka romantyczny kawałek, ale teraz będzie naprawdę mocno, rzekłbym, że survivalowo.
1: Survivalowo, to jest taka podpowiedź, tak?
0: Taka podpowiedź, no, nikt się nie spodziewa tego. A żeby było śmiesznie, dzisiaj zrobię wyjątek dla Sochaczewa i wokalistka, z którą nagrywam ten numer, będzie dzisiaj razem ze mną na scenie, razem ten numer przedpremierowo wykonany.
1: Proszę, czyli taka niespodzianka tutaj dla mieszkańców zaczęła i przejezdnek na WSC Festival.
0: Dokładnie tak. Lubię zaskakiwać muzycznie i nie tylko.
1: No właśnie, ciężko ci gatunkowo jakoś ramy, bo to jest muzyka taneczna, tak to można nazwać. Disco polo trochę, ale trochę nie. No po prostu jesteś sobą, nie?
0: To znaczy jestem sobą. Ja, tak jak mówię, z każdą muzyką mam po drodze, ale 9,5 roku byliśmy z siostrą typowo w licho. Ja odszedłem, mówię, chcę zrobić coś innego. Siekło to, to był pierwszy numer z Popkiem, ona ma. Później było właśnie Cicalofon i te dwa numery idą najlepiej do tej pory. I co, to jest taka muzyka popowo-rapowa pomieszana, trochę dance'u. Tak jak mówię, lubię się tym bawić, lubię szukać nowych brzmień, czegoś ciekawego, zaskakiwać ludzi, ale ten numer, który teraz zrobiłem, nie oceniać, przyjacielu, bo tak naprawdę różnie to może być, może to siąść, może to nie siąść, ale w każdym razie wiem, że to jest inne, że tego jeszcze nie było. I to jest fajne, że po prostu wow, co on odwalił, nie? I albo będzie szacun, albo będzie nie szacun, po prostu.
1: Czekamy i oby był szacun w takim razie. To powiedz jeszcze, czego oczekujesz od publiki? Czy ty lubisz, jak publika śpiewa twoje teksty? Czy lubisz, jak skacze, jak robi jakieś dziwne, szalone rzeczy? Kiedy czujesz tę energię tłumu?
0: Tak naprawdę, nie chcę się chwalić, ale ja tak naprawdę odczułem to w sumie pod koniec tamtego roku, ale ten rok pokazał mi, jak te utwory mocno poszły. Gdzie bym nie pojechał w Polsce, też do Stanów będziemy lecieć w tym roku najprawdopodobniej, także też mega petarda. Na każdym koncercie jest mega energia, mega ludzie śpiewają, 70% utworów znają na pamięć. Po prostu ja mam ciary i po prostu to są marzenia, o których nawet chyba nie marzyłem do końca, bo zawsze marzyłem, żeby było grubo, ale że będzie aż tak, a to dopiero początek. Ja w to wierzę.
1: No to tego ci życzymy. Dla Radia Słuchaczy Brylant, dzięki bardzo.
0: Dziękuję, ślicznie pozdrawiam was wszystkich, hej.
2: A już za kilka chwil wrócimy do naszego reportażu z WSC Festiwalu w ramach specjalnego odcinka audycji Zajarani z ludźmi, których po prostu jara muzyka, czyli z artystami, którzy wystąpili właśnie podczas tej trzydniowej imprezy. Już za moment kolejne rozmowy.
3: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A koło Campinosu.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Wracamy do audycji Zajarani. Dzisiaj w wyjątkowej, specjalnej formie jako reportaż z minionego WSC Festiwalu. Po raz trzeci WSC Festiwal odbył się w Sochaczewie i po raz trzeci zagrał na nim ulubieniec sochaczewskiej publiczności. Myślę, że śmiało tak mogę powiedzieć, czyli DJ Dziekan, dla wielu rezydent właściwie tego wydarzenia. Na miejscu miałem okazję z nim rozmawiać, no i pytałem właśnie, dlaczego ten Sochaczew jest tak mocno i czy faktycznie jest w jego sercu.
3: Honorowy obywatel Sochaczewa, myślę, że tak mogę powiedzieć, czyli DJ Dziekan, dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, to są po prostu słowa, miód na moje serce. Sochaczew jest naprawdę w moim sercu, jak wiecie, oglądacie mnie na TikTokach, Facebookach, zawsze wymieniam Sochaczew i powiem szczerze, odliczam zawsze dni do WSC.
3: Czy ten swój set, który jest naszpikowany tym właśnie tą muzyką europejską, klubową, którą dobrze znamy i lubimy, czy on się zmienia, czy ty coś modyfikujesz, czy stawiasz raczej na sprawdzone klasyki, czy eksperymentujesz trochę?
4: Oczywiście, że eksperymentuję, wiadomo, sprawdzone klasyki są podstawą, ale zawsze można coś do tego dorzucić, dlatego gram cały czas na żywo, obserwuję publiczność, czasami zdarza mi się taka sytuacja, że zagram numer, którego nie grałem kilka lat, zawsze chodzi o publiczność, jak reagują, a tutaj, uwierzcie mi, Sochaczew reaguje najlepiej, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Sochaczew,
3: tak powiedz, jest. Powiedz mi, dlaczego ty jesteś taki pozytywny? Jak to jest możliwe?
4: Najśmieszniej to było w pandemii. Gdyby była pandemia, ktoś mówił, ty Dziekan jest pozytywny, każdy się odsuwał. A tak poważnie mówiąc, po prostu, cieszę się każdą chwilą. Życie jest zbyt krótkie, aby się smucić. Jakbyście mnie teraz widzieli, ja cały czas się uśmiechał. Chyba to usłyszycie w tej audycji. Tak trzeba żyć pozytywnie, cieszyć się życiem. Nic więcej nie trzeba. Nie pieniądze, nie samochody, tylko dobra energia i uśmiech. No i Sochaczew.
3: A czy to nie jest tak, że pandemia trochę wywindowała twoją karierę, że wtedy ty się pojawiłeś w internecie najbardziej?
4: Właśnie to jest troszkę dziwne, bo jak zaczęła się pandemia, ja powiedziałem, nie gram live'ów, bo ja gram live'y już od 5 lat przed pandemią. Powiedziałem, niech teraz będzie miejsce dla innych ludzi. Ale tak się stało, że ludzie w pandemii oglądali moje stare filmiki i każdy myśli, że grałem w pandemię. I rzeczywiście, ludzie siedzieli w domu i bardzo dużo ludzi pisało, że dzięki ci za to, że ten czas, który jest taki ciężki, mogę spędzić z tobą w pozytywnej atmosferze. A więc pandemia wcale nie była taka zła, ale dobrze, już jej nie ma.
3: Co najbardziej cenisz w widowni? Jak oni śpiewają, nucą, skaczą, robią absolutnie różne inne dziwne rzeczy? Jak ty to na to patrzysz?
4: To, że po prostu są, że są razem ze mną, bo wiecie, moja historia jest troszeczkę dziwna. Jestem człowiekiem z mojej miejscowości, który zaczął w pokoju, nikt się tego nie spodziewał, a teraz jeżdżę po całym świecie i ludzie mają ręce do góry, więc nie da się tego opisać. Ty widzisz mnie teraz, jakie emocje są na mojej twarzy. To jest naprawdę bardzo pozytywne. Publiczność zawsze świetna i bardzo się cieszę, że tutaj w Sochaczewie tak mnie przyjęli, jak swojego.
3: Już od razu, od pierwszych minut jeszcze nawet nie zagrałeś, a już widziałem, że grupka młodzieży, młodych osób się rzuciła do ciebie. To bardzo miłe.
4: Oczywiście, no tego nie da się opisać. To są bardzo młodzi ludzie, którzy kojarzą te utwory, przede wszystkim kojarzą moją osobę z TikToka i już obiecali mi, że będą w pierwszym rzędzie krzyczeć najgłośniej, więc o to właśnie chodzi tutaj w Sochaczewie.
3: A powiedz mi jeszcze tak, co ty sądzisz o tej kulturze klubowej? Bo tu na przykład pojawił się tak zwany młyniarz, czy tam różnie się określa, ale człowiek w kamizelce odblaskowej. Czy tego typu klimaty są tobie obce, czy ty kojarzysz te wszystkie rzeczy i lubisz?
4: Oczywiście, że kojarzę i lubię i uważam, że muzyka ma łączyć, a nie dzielić. Nie ma dla mnie utworu muzycznego, którego bym nie przesłuchał i który bym hejtował. Słuchajcie, muzyka łączy, pamiętajcie, a ten wikrzarz, tak się na to
3: tak,
4: mówi.
3: Ten wikrzarz, właśnie tak. Młyniarz. No.
4: Taki bardzo pozytywny chłopak, on widzę, że on tu rozkręci imprezę. Dobrze, że jest, jeśli mnie słuchasz, młyniarzu, to dla ciebie wielkie propsy. Taki blondynek, pozytywny chłopak. Dla ciebie 100% wszystkiego dobrego.
2: To był DJ Dziekan, z którym rozmawiałem podczas WSC Festiwalu. A gwiazdą wieczoru piątku był Trips, znany producent muzyczny, DJ, czyli człowiek, którego ciężko jest na tej scenie muzycznej jednoznacznie zaszufladkować. Zresztą o tym trochę rozmawialiśmy. Trips na WSC Festiwalu. Cześć, dzień dobry.
5: No, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór właściwie.
5: Cześć.
2: Jak wrażenia z występu?
5: Nigdy nie widziałem tak kulturalnej młodzieży i skaczącej, pogującej młodzieży jednocześnie.
2: Da się to połączyć, kulturę i pogują?
5: Jak widać, da się, ale naprawdę mnie to zaskoczyło i mówię, kurde, przed chwilą właśnie robiłem sobie fotki z chłopakami i oni w ogóle dziękuję i tacy byli mili, jacyś tacy, no nie wiem, często to właśnie idzie w parze, a tutaj w Sochaczewie można to zrobić.
2: Ale widziałem właśnie, że było takich parę osób, które tą pogo rozkręcały, takich no, młyniarzy. Jak ty reagujesz ze sceny za DJ-ki, jak widzisz tego typu sytuacje?
5: Ja to robię dla takich momentów i robię to dlatego, żeby ludzie się dobrze bawili. to jest zawsze dla mnie spełnienie. W ogóle w tej branży jestem taką dziwną istotą, bo ja się jaram, jak znajduję na przykład jakieś talenty, albo jaram się, jak zrobię jakiś remix i ludziom się to podoba. I mało właśnie rzeczy ja chcę, a jaram się, jak inni to akceptują i lubią. No taki mój archetyp tutaj, w tej marki.
2: Bardzo to, co fan powie, jest dla ciebie istotne, ważne i pewnie tak, no i dużo osób też pisze do ciebie z jakimiś inspiracjami pewnie.
5: Jakby jak ja stoję na scenie, to po to, żeby ci ludzie mieli fajny czas, wiem, że jest weekend i że idą pewnie w poniedziałek do pracy i mają kilka godzin wolnego w weekend, żeby się rozluźnić, więc dla mnie to jest misją właśnie, żeby zrobić im fajny czas i wtedy czuję sens tego wszystkiego.
2: A powiedz mi jeszcze, a propos tego, jak ty się czujesz, jeśli chodzi o to, jaki DJ set grasz. Czy jakoś gatunkowo jesteś w stanie to określić, że to jest na przykład techno, czy mieszasz te gatunki? No bo na przykład tutaj wiele osób różnego rodzaju dzisiaj na tej WSC Festiwalu grało sety. Jak ty byś siebie określił w tym takim klubowym, setowym, DJ-skim świecie?
5: Właśnie strasznie nie potrafię się określić w tym świecie i wiem, że dużo osób mnie za to nie lubi, że jestem niespójny, niekonsekwentny, ale przez to, że jestem tutaj trochę z zewnątrz, bo byłem najpierw producentem muzycznym, to jaram się tyloma gatunkami, że bardzo lubię eksperymentować i jak coś nowego wychodzi, teraz jest w ogóle nowy gatunek, bounce techno, to planuję zrobić coś właśnie w tym gatunku. No i dla mnie to jest trochę więcej niż jakby gatunek i staram się nie zamykać w tym, chociaż trochę pracuję nad spójnością seta, ale no na takich eventach jak to ja wiem, czego ludzie chcą i mogę zagrać spójny 40-minutowy set złożony głównie z trance'u, ale widzę, że jestem ślepy na to, że ci ludzie chcą zupełnie czego innego, więc wolę im dać to, czego oni wtedy chcą, mimo że wtedy set może nie jest mega spójny, ale to nie jest dla mnie najważniejsze.
2: To powiedz jeszcze, jakie masz plany muzyczne, co tam u ciebie w najbliższej przyszłości, nad czymś pracujesz albo...
5: Właśnie skończyłem maraton, bo on trwał chyba ponad miesiąc. Wyobraź sobie, że poleciałem do Tajlandii zagrać w klubie, w bardzo fajnym klubie. I od razu tydzień potem grałem w Potęgowie nad Morzem Polskim, więc musiałem 60 godzin z powrotem, bo są konflikty na Bliskim Wschodzie, przez co nie możesz sobie wrócić tak easy i musisz, wiesz, pokrętnie. Po tym Potęgowie poleciałem prosto tego samego dnia, kiedy wróciłem z Potęgowa na morze do Warszawy, poleciałem na Bali 30 godzin. Zagrałem w klubie też na Bali i wróciłem od razu na nagrywki The Voice Kids bez dnia przerwy. Obiecuję ci, to trwało jakieś 3 tygodnie. I ja dosłownie wczoraj skończyłem nagrywki The Voice Kids tego pierwszego etapu. No i teraz jestem tutaj, więc ten melanż, ten maraton trwa ciągle. Na szczęście jutro się skończy i mamy chwilę oddechu, ale to było bardzo długi, intensywny okres. Fajny, mam dużo fajnych wspomnień. Vlogi będą na YouTubie z Tajlandii i Bali, więc wbijajcie na YouTube.
2: Gramy twoje piosenki, lubimy je grać w Radiu Sochaczew, to pozdrów słuchaczy Radia Sochaczew.
5: Siemanko, tutaj Trips, pozdrawiam słuchaczy Radia Sochaczew.
2: A już za kilka chwil powrócimy do naszego reportażu muzycznego z WSC Festiwalu, no bo to nie wszystkie rozmowy z artystami, które odbyliśmy. Zostańcie na 94 i 9 FM.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: 104,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Wracamy do audycji Zajarani w Radiu Sochaczew. Dzisiaj wyjątkowy wymiar tej audycji, bo przyglądamy się koncertom i rozmawiamy z artystami, którzy wystąpili podczas trzeciej tegorocznej edycji WSC Festiwalu. Po piątku przyszedł czas na sobotę, a sobota to dzień typowo hip-hopowy w Sochaczewskim Amfiteatrze. Pod takim znakiem rzeczywiście koncerty przebiegły, w takim gatunku i w takim duchu. Na miejscu zaprezentowali się raperzy z całego kraju, ale nie zabrakło także akcentów lokalnych. Miałem okazję rozmawiać prosto po koncercie z sochaczewskim raperem Kosą.
3: Prosto ze sceny, Kosa. Cześć, witaj.
4: Witam serdecznie, cześć.
3: Powiedz mi, jak wrażenia? Jesteś sochaczewskim lokalnym artystą. Jak to jest zagrać przed swoją publiką?
4: No to nie ma chyba nic piękniejszego niż zagranie dla swoich ludzi przed swoją publicznością. Troszeczkę się martwiłem o pogodę, ale nie było najgorzej. No, wydaje mi się, że zrobiliśmy co mogliśmy i tutaj takie pierwsze odsłuchy, jakie do nas dotarły, to ludziom też się podobało, więc jak najbardziej no tak, na plus.
3: Właśnie, bo ty też ten kontakt z fanami, mam wrażenie, masz dosyć dobry, zagadujesz, oprócz tego starasz się rzeczywiście być razem z nimi.
4: To znaczy, ja staram się być zawsze naturalny i nikogo nie udawać. Tak samo jak nagrywam numery, to tam też nie ma nic takiego, co bym wymyślał. Po prostu to jestem ja i tak jestem na scenie, tak jestem w studiu i po prostu to jestem ja, Kosa. Właśnie,
3: jakbyś miał siebie opisać tym, którzy może cię nie kojarzą, jak byś się opisał? Jakim artystą jesteś gatunkowo albo...
4: Gatunkowo? To znaczy, to na pewno głęboko zakorzeniony we mnie jest old school, bo rapu słucham od 95 roku. Nagrywam od 2000 bodajże 4, także no taki nowoczesny old school. Może tak.
3: Old school, coś tak, takiego. Taka fuzja, tak?
4: To, tak, coś okay, takiego. Okay. Tak na szybko wymyśliłem i może to jest to.
3: Jasne. Jesteś tu z nami z płytami, opowiedz właśnie
4: tak,
3: trochę o swojej...
4: Wziąłem dwie płytki, właśnie część porozdawałem, część tam jeszcze że tak powiem, w emocjach porozrzucałem. Aha. Mówię, fajnie, dobrze, że nikt w oko nie dostał albo w głowę. Tutaj mam płytkę 21 gram. Ja wam oczywiście zostawię te płytki, proszę bardzo.
3: Dzięki, piękne.
4: Ona wyszła 8 lat temu. Tutaj mam drugą płytkę, która wyszła w tym roku, czyli tutaj powiedzmy, no czy nie powiedzmy, no 8 lat przerwy, ja jestem 88 rocznik. 8 numerów na płycie plus jeden bonus, także ósemka mnie prześladuje. 38 lat, 88 rocznik, ósemka jakbyśmy przekroili na pół, to powstaje trójka. Numerologia, chora faza, ale
3: czyli
4: coś w tym jest.
3: Ulubiona cyfra, tak możesz powiedzieć.
4: Ósemka, no zdecydowanie.
3: A powiedz mi, jak tworzysz, jak powstają twoje numery, jak to wygląda? Masz jakiś zazwyczaj zamysł, czy to dopiero w trakcie powstaje, na przykład pracy
4: znaczy,
3: w studiu?
4: Ja powiem tak, jak wydałem tą płytę, bo ja wydałem sam własnym sumptem, tutaj dwa numery nagrałem u Weed Carriera, całą resztę numerów i powiem jeszcze tak pokrótce, od stycznia, kiedy otworzyłem takie swoje studio, długo już to robimy. Zazwyczaj to jest tak, że puszczam beat i ja jakoś nie piszę długo tekstów. Ja wiem, że niektórzy potrafią pisać tekst przez, no nie wiem, czasami rok i trzy lata jeden tekst. Ja wychodzę z założenia takiego, że to, co mam w głowie, przelewam na papier i najlepiej, jakbym jeszcze tego samego dnia wszedł do studia i to nagrał, a najbardziej nie lubię drugi raz tego samego numeru tworzyć. Jak coś powstaje, to powstaje. Albo jest dobre i to gdzieś tam idzie dalej, albo jest, no takie, jakie jest, ale zazwyczaj tego już nie zmieniam. Także to, co siedzi w głowie, przelewam na papier i no i robimy swoje, no. To jest rap, to jest muzyka emocji. W ogóle uważam, że bez emocji nie ma rapu, no, a... To jest podstawa.
3: To jeszcze powiedz, jakie masz plany muzyczne, czy też na przyszłość? Masz jakieś plany, czy to tak powstaje spontanicznie i raczej o to nie pytać?
4: No,
3: się.
4: Między tą a poprzednią płytą było kilka lat przerwy, ale aha, to nie jest powiedziane, że w tym czasie nic nie robiłem, bo też sporo numerów gościnnych. Chłopaki mnie zapraszali nie tylko z Sochaczewa, ale też tutaj z okolic, spod granicy niemieckiej, Szumi, między innymi. Także no, działamy cały czas. Co będzie dalej? Nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno nie zamykam sobie drogi. Ja nie mówię, że kariera, bo kariera to jest wiadomo, jakbym grał tutaj przed milionami ludzi, ale to, co dzisiaj było i że mogłem zagrać dla swojej publiki, to jest naprawdę coś ekstra. Więc nie mówię nie muzyce. Czy płyta będzie dalej? Nie wiem. ale na pewno coś z muzyką jeszcze będzie ode mnie związanego gdzieś tam usłyszycie. Możliwe, że bity, możliwe, że mix mastering, możliwe, że skrecze. Mam swoje studio, także zapraszam Ukosy Studio, jeśli ktoś jest zajawkowiczem i chciałby coś nagrać, to znajdziecie mnie. Kosa NBZ, nic bez znaczenia, zapraszam serdecznie.
2: To był sochaczewski raper Kosa prosto ze sceny Amfiteatru, ale oprócz tych lokalnych artystów zaprezentowali się także ci znani w całym kraju, również ci, którzy już niedługo będą obchodzić 15-lecie swojej działalności. Mowa tu o duecie rapowym Małach i Rufus. Z nimi także rozmawiałem.
3: A z nami po swoim koncercie Małach i Rufus. Cześć, witajcie.
5: Dzień dobry, witam.
6: Siemano.
3: Na początek tradycyjne pytanie, ale jak wam się grało przed sochaczewską publicznością? Jak odczucia?
5: Bardzo fajnie, mimo tego, że przepraszam, deszcz w sumie się rozpadał 20 minut przed naszym występem i trochę się przerzedziło, no to akurat moment przed naszym wejściem przestało padać, ludzie się z powrotem zeszli, także praktycznie mieliśmy, powiedziałbym, że może prawie komplet na amfiteatrze, więc naprawdę publika dopisała. Nagłośnienie powiedzmy, że też i ogólnie mega energię tutaj jakby mieliśmy na scenie i w okolicach, więc bardzo fajny koncert, super wydarzenie organizacyjnie, eventowo, w ogóle super. Także mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. No i tyle w sumie, w skrócie.
3: To, co myślę na plus, jeśli chodzi o wasz występ, to wasza niesamowity kontakt z fanami. Bo właściwie co utwór to zauważyłem, dziękujecie, jesteście tak, że łapiecie ten kontakt. Czy uważacie, że to jest ważne, żeby tak na bieżąco reagować z publiką, żeby...
6: Słuchaj, zawsze dbamy o swoich fanów, zawsze zostajemy po koncertach, zawsze zostajemy do ostatniego zrobionego zdjęcia, do ostatniej podpisanej płyty. No wiadomo, że jak są wydarzenia, gdzie tych osób jest ponad 1000, no to nie da się tego zrobić, więc wtedy wiadomo, paręnaście może zdjęć i się zawijamy. Natomiast na koncertach stricte naszych zostajemy zawsze do końca i każdy fan ma fotę, ma podpis, zamieni z nami parę słów i tak dalej. Tak naprawdę spotkania z naszymi fanami po koncertach trwają dłużej niż same koncerty, więc niech to mówi samo za siebie.
3: Czyli właśnie, jesteście bardzo blisko z fanami i tak, to na tym wam zależy. A czy coś zmienia się na przestrzeni waszej kariery? No bo od wielu, wielu lat jesteście na tej scenie hip-hopowej. Czy się cały czas czegoś nowego uczycie? Co się zmienia w tym podejściu do sceny, do tworzenia muzyki?
5: Cały czas jakby coś się zmienia z roku na rok. Jakby zaczynaliśmy, w przyszłym roku mamy 15-lecie, także okay. Ja tutaj mam też drugiego synka w drodze i jesteśmy bardzo blisko. Bartek też ma dwie córeczki, także te koncerty trochę się różnią od tych 15 lat temu. Dajmy na to i 10. Także cały czas się rozwijamy życiowo, myślę, i artystycznie, ale jakby staramy się tworzyć tą więź i jakby taką społeczność z fanami, z ludźmi, którzy nas szanują, kupują płyty, ubrania, przychodzą na koncerty, żeby to nie było takie zagranie i do widzenia, tylko fajnie po prostu pogadać z kimś, jakie są ich wrażenia, jak się im podobało, co u nich słychać, kim są w ogóle ci ludzie, którzy kupują jakby nasze płyty i słuchają ich, jak wspierają nas w jakikolwiek sposób, bo to jest ważne dla nas, tak? Dzięki tym ludziom my możemy tutaj sobie właśnie teraz udzielić wywiadu i jakby zagrać fajną sztukę, więc uważam, że to jest mega ważne. Wracając do jeszcze poprzedniego twojego pytania, a do bieżącego, no to zmienia się jakby u nas też dużo życiowo podejście jakby do samego życia, jakby do muzyki też i do wszystkiego w sumie, do każdego dnia codziennego. Także to z wiekiem też przychodzą różne inne przemyślenia, tak? Dobrze mówię?
6: Nie, no jasne, no wiesz, przede wszystkim no życiowo idziemy do przodu, więc tutaj tak samo, no już nie mamy po 20 lat, muzyka troszeczkę dojrzewa razem z nami, nasi fani tak samo, także wszystko działa okej.
3: Ale pojawiają się także nowi, to znaczy nowe pokolenia są otwarte i też myślę, że słuchają, ta kultura hip-hop jest wiecznie żywa, mam wrażenie, jak
6: jasne,
3: na to patrzycie.
6: Jasne. Nie, no tak, dochodzi tych nowych fanów, może nie jest ich tak dużo, nie dochodzi ich tak dużo nowych jak kiedyś z racji tego, że oni po prostu są wychowywani i wychowują się bardziej na new schoolu. Natomiast zauważyłem, że też dużo osób młodych jara się old schoolem i to jest też fajne, nie? Bo dużej części z tych osób albo nie było na świecie, jak myśmy zaczynali, albo byli bardzo, bardzo młodzi jeszcze, nie? Także super, fajnie.
3: To powiedzcie jeszcze, co się dzieje u was muzycznie? Jakie macie plany? Czy nad czymś pracujecie w tej chwili, czy na razie się skupiacie na innych rzeczach?
5: Cały czas pracujemy w sumie nad nowym materiałem. Bartek w zeszłym roku w grudniu wydał solo, ja wydałem w końcem kwietnia w tym roku, także tworzymy nowe rzeczy cały czas, na razie też solowo, ale słuchamy jakby już bitów na wspólny krążek. Jak wspominałem, w przyszłym roku mamy 15-lecie, czyli taki jubileusz, warto by było też jakby coś wydać fajnego, także mamy mamy to z tyłu głowy i na pewno wrócimy z jakąś poważniejszą niespodzianką dla nas samych i dla nas tych słuchaczy w przyszłym roku, bo jakby to będzie 2027, a debiut mieliśmy w 2012 legalny przy płycie Relacja, także jakby nie liczył, ja nie byłem za dobry z matmy, ale to wychodzi 15 lat tak, w przyszłym roku, także szykujemy powoli coś, cały czas działamy, także będzie o nas jeszcze głośno. W sumie najlepsze przed nami chyba, co?
6: No mam nadzieję, że tak. No.
3: Małak, ty tak jeszcze cię dopytam, to właśnie, ty jesteś po solowej płycie, ale ty też tworzysz często takie rzeczy, które trochę o te radia się ocierają jednak, też współpracujesz z wieloma artystami, czy też w tym kierunku chcesz się rozwijać trochę bardziej popowo, nazwijmy to radiowo?
6: Tak, słuchaj, ja sobie różne rzeczy robię, ja się jaram różnymi rzeczami. I się absolutnie nie zamierzam zamykać na nic, także ja sobie zrobię i jakąś piosenkę do radia, znaczy do radia, no taką, która mogłaby się w radiu ukazać i taką, która nie miałaby szansy tam trafić, bo jest, nie wiem, totalnie undergroundowa, nie mam z tym totalnie żadnego problemu i jakby, wiesz, chcę robić różną muzę, żeby mi się to nie znudziło, na tym to polega, nie? Żeby się po prostu tym bawić.
3: Jasne. To na koniec, czego wam życzyć z okazji tego jubileuszu 15 lat na scenie?
5: Dużo zdrowia przede wszystkim, stary. Jak będziemy zdrowi, to sobie resztę jakby wypracujemy ciężką pracą, bo jakby tu nic nie spada z nieba, nie ma cudów, także można mieć wielki talent, ale jak nic z tym nie robisz, to jakby za daleko nie zajedziesz. A także myślę, że zdrowie jest podstawą tego wszystkiego. Także jak będziemy mieli łeb na karku, zdrowe dwie ręce i nogi, to będzie najważniejsze dla nas, dla naszych rodzin, dla słuchaczy i dla naszego warsztatu, żeby szedł cały czas do przodu i żeby to wszystko jakby żyło swoim życiem, które jest naprawdę fajne, bo nie ma na co narzekać w ogóle, nie?
6: Dokładnie.
3: Do tego w takim razie życzę. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuweczka, pozdrawiamy cały Sochaczew i okolice. Do następnego. Po, po, po.
2: To byli Małach i Rufus prosto z WSC Festiwalu. Jak słyszycie, trzecia edycja tego wydarzenia przyszła do historii, no a my się zastanawiamy wspólnie, kogo chcielibyście usłyszeć, zobaczyć na żywo już w przyszłym roku. Te propozycje zostawiajcie pod materiałem Miasta Sochaczew i Radia Sochaczew, pod rolką na Instagramie i Facebooku. Tam piszcie, kogo chcielibyście w naszym mieście usłyszeć. Możecie też pisać do nas w wiadomościach prywatnych.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
7: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej

0: Weekend z Radiem Sochaczy. Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Współka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. I'm

0: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Końcówka wakacji się zbliża, te ostatnie dni słońca, no tak w tym roku mieliśmy trochę mniej niż ogólnie, więc cierpimy z tego powodu, ale uśmiech na Pani twarzy jest, rozumiem, że sezon wakacyjny całkiem niezły.
3: Tak, tak, pewnie.
2: Dobrze, Pani Anna Orzeszek, kosmetolożka, właścicielka Prestige Center Sochaczew, nasza specjalistka.
3: Dzień
2: dziękuję.
3: Dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ważna sprawa związana z tym, jak sprawdzić, jakie mamy typy skóry, bo wspominała Pani, że teraz technologia też w służbie ludzkości. Czy to jest rzecz, którą każdy gdzieś tam powinien znać i powinien wiedzieć o sobie?
3: Tak, jak najbardziej trzeba sobie sprawdzić swój typ skóry. Do tego no, teraz służą nowe technologie, my mamy już komputerowe badanie skóry i można sobie tak i pod mikroskopem i jakby w głębszych warstwach sprawdzić, co tam się dzieje. I to nie jest też tak, że jak mamy lat 15-16, mamy taki typ skóry, to za 20 kolejnych lat mamy ten sam typ skóry. To jest też zmienna od czynników zewnętrznych i od tego, co stosujemy, więc warto to sobie sprawdzać, bo zdarza się, że kiedyś tam pani miała cerę trądzikową ze skłonnością do jakiegoś wydzielania się sebum czy łoju, a teraz na przykład już wcale nie ma tak, tylko już jest cera bardziej pod skłonności naczyniowe, tak, więc trzeba to sprawdzać i to tak raz na 5 lat by wypadało minimum.
2: I jak to możemy zrobić? Jeżeli mnie interesuje, to właśnie chciałbym dowiedzieć się, bo na przykład mam coś na oku, chciałbym, nie wiem, nawilżać bardziej skórę i jak się dowiedzieć, jakie kosmetyki powinienem dobrać, jak się dowiedzieć, jaki mam typ skóry?
3: To najprościej jest umówić się do kosmetologa, czyli do nas, ale też nie będę mówiła, jest w Sochaczewie mocna konkurencja, więc po prostu umówić się do dobrego salonu renomowanego i zbadać sobie swój typ skóry. U nas to jest tak, że my w ogóle konsultacje przeprowadzamy bezpłatne, można do nas przyjść, tylko trzeba się umówić, nie ma także z ulicy. I wtedy my sprawdzamy pod lampką, rozmawiamy, opowiadamy, sprawdzamy, jaki jest typ cery i bezpłatnym jest, owszem, takie po prostu pierwsze, co na oko, natomiast jak ktoś chce już komputerowe z takim całym rozeznaniem, no to to już jest jakiś tam nieduży koszt, ale też jest taka opcja, wtedy zaglądamy w głębsze warstwy i sprawdzamy i przebarwienia, i naczynia, i warstwy tych naskórków, dobieramy odpowiednie pielęgnacje, więc no co trzeba zrobić? Trzeba po prostu przyjść.
2: Tak. I rozumiem, że dalsze kroki są takie, że jeżeli ktoś ma pytania związane z codzienną pielęgnacją, szamponem, czy swoim trybem życia, czy tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, o tych częstszych prysznicach, to tutaj ta doraźna pomoc w postaci przekazanej wiedzy następuje.
3: No, tak, my jesteśmy typowo od tego, więc my jak najbardziej zachęcamy i jeżeli ktoś do nas przyjdzie, dowie się, jaką ma cerę i nawet nie pójdzie zabiegowo, to zawsze gdzieś tam jednak kosmetyki. Te kosmetyki profesjonalne są zupełnie inne od kosmetyków drogeryjnych, więc zawsze, jak nie u nas, to jeszcze gdzieś tam opowiadamy, gdzie można zakupić coś naprawdę dobrego, bo jest ogromna różnica i w wydajności produktów potem i w działaniu. Nie mamy niezadowolonych klientów. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to naprawdę działamy z polskimi markami i jest zawsze
2: to jest ten okay. Bardzo ważny aspekt edukacyjny, prawda? No bo tu też chodzi o zdrowie.
3: No tak.
2: Muszę zapytać jeszcze, jak dowiedzieć się, czy kosmetyki, które mam, są dla mnie odpowiednie? I to jest właśnie ta droga, o której mówiliśmy.
3: No tak, jak się dowiedzieć? No po prostu przyjść. Bardzo często też my zapraszamy już na taką konsultację bezpłatną. Prosimy, żeby dana osoba wzięła kosmetykę.

0: taki, który już ma w domu, bo potem jest, mam takie niebieskie coś tam, mam żel takiej firmy, ale nie wiem jaki, więc nawet końcówki po prostu z całą torebeczką swoich kosmetyków, żelem do mycia twarzy, serum, kremem, takim, po prostu klienci do nas przychodzą, pokazują i my obrazujemy. I nie jest tak, że mówimy, że wszystko jest złe. My mówimy, że po prostu to ma to, można zostawić, tego nie używać, a w zamian za to zrobić tak, więc no jakby cały taki, tak jak się idzie do dietetyka i opowie, co trzeba, kiedy, jak, po co, tak, na co i dlaczego, to u nas jest tak ze skórą, po prostu dajemy temu jakby jakiś cykl ciągle.
1: Okej, a jakie są pani wnioski? My ogólnie jako mieszkańcy i naszego regionu i Polacy potrafimy dobrać sobie kosmetyki, czy po prostu idziemy na zakupy jak do marketu?
0: Nie, idziemy na zakupy i kupujemy wzrokowo to, co nam po prostu przed oczami zaświeci.
1: Czyli to, co reklamodawcy nam sugerują.
0: Tak, kupujemy reklamą i jednak no marża sklepu robi swoje. Jeżeli jest kosmetyk, krem do twarzy, który kosztuje, nie wiem, 20-30 zł, to jest marża sklepu, produkcja i tak dalej. Na wsad zostaje nic, więc smarujemy się tylko czymś, co wydaje nam się, że kupiliśmy odpowiednio. No a potem są tego konsekwencje, nie? Że jednak ja nie mówię, że tylko zabiegowo i że tam tylko, nie wiem, mezoterapię nakłuwać się i odmładzać botoksu. Nie. Można pielęgnacyjnie naprawdę znacznie podnieść sobie jakość skóry i odjąć parę lat. Tylko no trzeba wiedzieć jak.
1: I to jest zachęta do wizyt, moi drodzy, naprawdę. Natomiast jak już jesteśmy po urlopie, wracamy i okazuje się, że gdzieś tam pojawiają się pewne przebarwienia czy pęknięte naczynka czy coś tam skórnego, to jak sobie możemy doraźnie pomóc, co zrobić w takich sytuacjach? No czy to tak, też jest właśnie tup,
0: Tak, jak najbardziej trzeba przyjść i zobaczyć, co to jest, bo bardzo często jest tak, że pani nam przychodzi z zaczerwienioną skórą i mówi, że ma popękane naczynka, a się okazuje, że wcale popękanych naczynek to ona nie ma, tylko jest rumień, na przykład początek trądziku różowatego albo jeszcze coś innego, więc zawsze jest tup do nas, do gabinetu, żeby sprawdzić i są na to jak najbardziej sposoby. Teraz jak już jest koniec wakacji, to powoli przygotowujemy się do sezonu jesienno-zimowego i zaczynamy już terapię laserowe i kwasowe. I tutaj jest cała gama zabiegów na popękane naczynka. Znaczy naczynka w sumie to zamykamy po prostu. Zamykamy, już ich nie ma, ale żeby zmniejszyć tą naczyniowę i żeby te naczynia, bo one nie ukrywajmy, one są nam potrzebne, to jest normalne, że mamy, tylko musimy je schować jakby w głębsze warstwy skóry. Żeby ta naczyniowość nam się cofnęła do głębszych warstw skóry, potrzebujemy już terapii, a tę terapię robimy jesienią i
1: to
0: zimą.
1: Chodzi o to, żeby słońce nie podrażniało tego, czy wtedy jest bezpiecznie, czy czemu akurat
0: chodzi
1: taka
0: o to,
1: pora?
0: Że jakby naczynia, jak są podrażniane właśnie nieodpowiednią pielęgnacją i tam słońcem i tym wszystkim, to one nam wychodzą jakby na zewnątrz. I to jest naturalne, że my je mamy. My nie chcemy się ich 100% pozbyć. My chcemy, żeby te naczynia nam się cofnęły w głębsze warstwy skóry. My zamykamy tylko to, co jest zewnętrznym pajączkiem, czy co jest widoczne, ale po już takich terapiach kwasowych, gdzie nam się ta naczyniowość cofa, to daje nam to taki efekt, że jak ktoś wcześniej rumienił się na przykład na ciepło, zimno, jak wchodzi, wychodzi z danego pomieszczenia, a po terapiach kwasowych już tego nie ma, bo po prostu nam się ta naczyniowość jakby cofa w te głębsze warstwy skóry, tak jak być powinno. I nie jesteśmy tak reaktywni na zmiany temperatur. I tak podobnie jest też z przebarwieniami, no bo jak nam wyjdą przebarwienia w lecie, bardzo często to jest tak, okej, no przez słońce, że tam, ale to nie jest tylko przez słońce, tylko to jest słońce w połączeniu na przykład z jakimś nieodpowiednim lekiem, który przyjmowaliśmy, antybiotyki są bardzo często światłoczułe i nawet...
1: Bo o tym też nie mówiliśmy, a tak. To, co przyjmujemy, to, co w żołądku, w wątrobie często gdzieś właśnie skórą wychodzi.
0: Tak. I bardzo często jest tak, że przebarwienia są jakby idą w parze z zaburzeniami pohormonalnymi, tak? Po ciąży, po reakcji na, nie wiem, picie zwykłego dziurawca plus słońce też nam daje efekt właśnie różnych przebarwień, więc tego jest wiele, no ale dobrze, no stało się, mamy to przebarwienie, polecie i co zrobić, no oczywiście przyjść do nas i my to ocenimy, czy to jest pojedyncza, mała zmiana melaniny w skórze właściwej, która w tym roku jest, powiedzmy, nie wiem, pół centymetra, parę milimetrów, a za 2-3 lata będzie to wielką plamą. I to nie jest tak, że my tą plamę usuniemy 100%, ale my cofniemy proces wydzielania się tej melaniny, zmniejszymy widoczność jakieś 70%, to jest realne, nie 100%, 70%, ale już w kolejnym sezonie letnim ta melanina nie będzie nam się dalej wydzielała i ta plama nam się nie będzie powiększała. Tak. Czasami jest tak, że melazmę usuwamy w 100%, ale to jest jakby inne, to jest tylko takie raz wytworzone kontaktowe i to się stało i to zewnętrznie nam się wyłuszczy.
1: Kropka, ślad?
0: Nie, melazmy to są takie duże plamy pohormonalne na czole, jak ktoś na przykład, bardzo często kobiety mają po ciążach, właśnie po jakichś lekach z kontaktem na słońce. Okay. Taka nagle plama albo przy ustach, gdzie ktoś wygląda jak po prostu brudny i coś się wydarzyło, coś się stało i to nie musi tego być. To nie jest tak, że to się stało i to już będzie na zawsze. To idzie cofnąć i to akurat idzie cofnąć nawet do 100% i z tym mamy sukcesy. I często jest tak, że te osoby, którym usunęliśmy te plamy, przychodzą dalej, owszem, ale już nie mają tych plam w kolejnych sezonach w tych samych miejscach, tylko na przykład gdzieś tam na żuchwie, na szyi, bo tutaj pani się zapomniały, a na twarzy jest okej. Okay. Więc plamy są różne, bo są melazmy, są też plamy takie pojedyncze, małe melaniny pękające, to są wtedy takie małe, ciemne plamki. One się też nieładnie nazywają starczymi. I czasami na dłoniach się robią, na dekoldach. No, tego nie cofniemy 100%, cofniemy 70% i spowodujemy, że w kolejnych sezonach nie będą nam się powiększały. No i tyle.
1: A jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie powakacyjne, z czym klienci, klientki przychodzą, poza naczynkami, poza właśnie jakimiś odbarwieniami, coś jeszcze się trafia takiego, na przykład związanego, nie wiem, że ta skóra gdzieś tam swędzi, że coś się dzieje?
0: Bardzo często wysuszona skóra, bardzo często właśnie ten efekt całej twarzy, że to jest takie jednak znacznie starzej panie wyglądają, tak jak się zadziały te melazmy, twarz, szyja, dekolt, że ta skóra trochę wytraciła tej wody, to owszem pomagamy, ale też bardzo często po wakacjach, no gdzieś tam w świecie różne baseny, różne zbiorniki wody, dużo nam osób wraca niestety z kurzejkami. No już nie chcę mówić o grzybicach, bo też bywa, ale ostatnio w ogóle u nas jest jakieś zagłębie teraz problemów kurzejkowych, które też usuwamy laserowo, ale to jest teraz temat taki rzeka, bo bardzo często ludzie szukają pomocy, próbują sobie zamrażać, wymrażać, usuwają, a nic nie idzie, więc no wtedy jak trwoga, to do nas ktoś
1: trafia. No to dobrze,
0: trafia.
1: Że do was, dlatego że teraz internet jest źródłem po prostu tak niesamowitych pomysłów.
0: A jakby jesteśmy ostatnim punktem zaczepienia i zawsze dajemy już taki sukces. No nie mamy z tym niepowodzeń, mamy laser do usuwania tego jest konkretnie. No zresztą można wejść sobie, poczytać opinię, bo no jak ktoś już naprawdę z bólem, bo jednak kurzajka źle leczona gdzieś tam wrasta głęboko i boli, no to czasami ludzie do nas ledwo przychodzą. A wychodzą już normalnie, więc
1: to jest najlepsza wizytówka. I do tych konsultacji, do rozwiązywania problemów właśnie poprzez bezpośrednią wizytę, do tego chyba będę najbardziej zachęcał, no bo do tego też się sprowadzały nasze rozmowy, że jeżeli mamy wątpliwości, albo coś nie działa, albo coś ze skórą jest nie tak, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż konsultacja ze specjalistą.
0: Skonsultować się zawsze można, jak najbardziej zapraszamy, jesteśmy otwarte, to nic nie kosztuje. No robimy to w sumie dla was, nie?
1: O to chodzi. Bardzo pani dziękuję, kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Sochaczew i nasza specjalistka była w studiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Weekend z Radiem Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
16: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
17: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
18: Reklama.

0: Reklama.
1: 12 września 2026 roku 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie.
2: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
1: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
2: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
1: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
7: Laboratorium języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
8: Dzień dobry Państwu. Wrzesień to czas nowych początków. Dzieci wracają do szkoły, rodzice planują dodatkowe zajęcia i wielu z nich zastanawia się, jak dobrze zadbać o rozwój językowy swoich dzieci. W audycji Laboratorium Języka Spakuj Angielski na wakacje dziś zajrzymy trochę głębiej i opowiemy o tym, jak wygląda droga kursanta w British House, jakie metody są wykorzystywane, dla kogo są przeznaczone i jak wygląda rozwój językowy dziecka na kolejnych etapach. A moimi gośćmi są lektorki Szkoły Językowej British House Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Witam Was serdecznie.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Kiedy rodzic zapisuje dziecko na angielski, często zastanawia się, jaka metoda będzie najlepsza. Czy są jakieś uniwersalne rozwiązania?
10: Myślę, że najważniejsze jest to, że każde dziecko jest inne. Inaczej uczy się trzylatek, inaczej uczeń szkoły podstawowej, a jeszcze inaczej nastolatek. Dlatego w British House pracujemy różnymi metodami, które są dopasowane do wieku i etapu rozwoju językowego kursanta. Nie chodzi o to, żeby dziecko po prostu miało angielski. Chodzi o to, żeby rzeczywiście zaczęło używać języka, rozumiało go i czuło się w nim swobodnie.
8: Zacznijmy od najmłodszych dzieci. Bardzo często rodzice pytają, czy dziecko w wieku 2-3 lat nie jest za małe na naukę języka.
9: Wręcz przeciwnie. To bardzo dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z językiem. Oczywiście pod warunkiem, że nauka jest dopasowana do wieku dziecka. Dla najmłodszych, dzieci od 2 do 7 roku życia, prowadzimy zajęcia metodą Teddy Eddy. To metoda, która wykorzystuje naturalny sposób uczenia się dzieci poprzez zabawę, ruch, emocje i kontakt z językiem. Dzieci słuchają angielskiego, śpiewają, wykonują zadania, reagują na polecenia, poznają pierwsze zwroty i przede wszystkim budują pozytywne skojarzenie z językiem. A wszystko w spokojnej atmosferze, w towarzystwie niesfornego misia Ediego.
8: Czyli tutaj najważniejsze nie jest to, żeby dziecko szybko nauczyło się dużej liczby słówek.
10: Najważniejsze jest stworzenie fundamentu. Chcemy, żeby dziecko pomyślało: angielski jest fajny, umiem coś powiedzieć, lubię te zajęcia. To właśnie ta pewność siebie sprawia później, że dziecko chętniej mówi, nie boi się błędów i jest gotowe na kolejne etapy.
8: A co dzieje się później, kiedy dziecko jest już starsze?
9: Kolejnym etapem jest metoda Saviet, skierowana do dzieci od 8 do 11 roku życia. Tutaj rozwijamy już wszystkie umiejętności językowe równocześnie. Mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Ale oczywiście nadal kluczowa pozostaje komunikacja. Dziecko nie uczy się języka tylko po to, żeby rozwiązać ćwiczenie w książce. Uczy się po to, żeby umieć zapytać, odpowiedzieć, opowiedzieć o sobie lub swoich zainteresowaniach. W tym wieku pojawiają się też pierwsze egzaminy Cambridge, pre-A1 Starters i A1 Movers. To egzaminy, do których przystępują dzieci mniej więcej w wieku 8-11 lat. To dla nich ważny krok. Pozwala oswoić się z formą egzaminu, przełamać pierwsze stresy i zobaczyć, że potrafią sięgać po więcej.
8: Czyli nadal ważna jest praktyka.
10: Zdecydowanie. Bardzo zależy nam na tym, żeby kursanci byli aktywni podczas zajęć. Bo języka nie można nauczyć się tylko patrząc na słówka czy zasady gramatyczne. Trzeba mówić, czasem popełnić błąd, spróbować jeszcze raz i właśnie w ten sposób, krok po kroku, nabierać pewności siebie i sięgać po więcej.
8: A jak wygląda nauka starszych uczniów?
10: Nastolatki są już na innym etapie. Potrzebują nie tylko nauki języka, ale też przygotowania do kolejnych wyzwań, egzaminów, szkoły średniej, studiów czy przyszłej pracy. Dlatego tutaj pracujemy metodą Edwards League, która jest kontynuacją dwóch poprzednich metod. Tutaj rozwijamy przede wszystkim samodzielność i swobodę komunikacyjną. Uczniowie uczą się wyrażać opinie, argumentować, prowadzić rozmowy i używać języka w coraz bardziej naturalny sposób. Na tym etapie pojawiają się również pierwsze egzaminy Cambridge. A2 Key, czyli CAT, oraz B1 Preliminary, czyli PET. To następne kroki na językowej drodze, które pozwalają uczniom sprawdzić swoje umiejętności, przełamywać kolejne bariery i zobaczyć, jak wiele już potrafią.
8: Powiedziałyście już o najmłodszych dzieciach i metodzie TDRI, a później o starszych uczniach. Ale pewnie wielu rodziców dzieci w wieku szkolnym zastanawia się, czy zawsze kolejnym krokiem musi być intensywna nauka zakończona egzaminem.
9: Oczywiście, że nie. I właśnie dlatego mamy w British House różne ścieżki nauki, bo potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców są bardzo różne. Nie każda rodzina szuka od razu przygotowania do egzaminu czy kolejnego certyfikatu. Czasem rodzice po prostu chcą, żeby dziecko miało dodatkowy kontakt z językiem angielskim i rozwijało swoje umiejętności.
10: I właśnie dla takich dzieci przeznaczone są zajęcia metodą The Brereton Twins. To właśnie świetne rozwiązanie dla uczniów w wieku szkolnym, którzy potrzebują regularnego kontaktu z językiem i chcą rozwijać wszystkie najważniejsze kompetencje – słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Tutaj najważniejsze jest stopniowe budowanie pewności siebie, poszerzanie słownictwa i pokazanie dziecku, że angielski może być czymś więcej niż tylko przedmiotem w szkole.
8: Czyli rodzic nie musi wybierać między zwykłym angielskim a bardzo wymagającą ścieżką egzaminacyjną.
9: Najważniejsze jest dopasowanie kursu do dziecka. Jedno dziecko świetnie odnajdzie się w pracy ukierunkowanej na egzaminy Cambridge i będzie czerpało satysfakcję z kolejnych wyzwań. Inne dziecko potrzebuje spokojnego budowania fundamentów, oswojenia się z językiem i rozwijania kompetencji we własnym tempie. I obie drogi są wartościowe.
10: I właśnie to jest dla nas bardzo ważne, żeby dziecko nie uczyło się angielskiego tylko dlatego, że musi, ale żeby miało poczucie, że robi postępy i że język przydaje mu się w prawdziwym życiu. Bo niezależnie od wybranej metody, cel jest zawsze taki sam, żeby dziecko rozumiało język, potrafiło się nim posługiwać i miało pozytywne doświadczenia związane z nauką.
8: W przypadku dzieci bardzo często mówi się, że sukces zależy nie tylko od szkoły i lektora, ale też od wsparcia rodziców. Jak wygląda ta współpraca?
10: Dla nas jest ona bardzo ważna. Rodzic jest partnerem w procesie nauki. Nie oczekujemy, że rodzic będzie nauczycielem w domu albo będzie codziennie sprawdzał słówka. Najważniejsze jest zainteresowanie i pozytywne wsparcie.
9: Bardzo dbamy też o komunikację z rodzicami. Chcemy, żeby wiedzieli, jak dziecko pracuje, jakie robi postępy i jak mogą je wspierać, bo nauka języka to proces, a najlepsze efekty osiągamy wtedy, kiedy szkoła, lektor, dziecko i rodzic grają do jednej bramki.
8: Do tej pory mówiliśmy głównie o dzieciach, ale British House prowadzi również kursy dla dorosłych i o tych kursach dla dorosłych opowiemy Wam w kolejnym naszym spotkaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moimi gośćmi były dzisiaj lektorki szkoły językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Bardzo dziękuję.
9: Dziękujemy.
8: A jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o kursach, metodach nauczania i zapisać dziecko lub siebie na zajęcia, zapraszamy do British House.
7: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane Centrum Metody TEDi.

0: będzie.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
7: A punktualnie o godzinie 18 w Radiu Sochaczew wiadomości.
8: W całym kraju trwa kolejna edycja krajowego treningu reagowania, na którym można sprawdzić, czy potrafimy poradzić sobie w momencie zagrożenia. W czasie ćwiczeń odbywających się dziś i jutro w 1400 punktach w całym kraju możemy się dowiedzieć, jak spakować plecak ewakuacyjny, czy jak nie pomylić syreny alarmowej ze zwykłą syreną OSP, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Mamy świadomość jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wyedukujemy, nie budujemy tej odporności społecznej przez 2 dni, natomiast ta praca u podstaw i również szkolenie, edukacja społeczeństwa chcemy, żeby systematycznie spowodowała to, abyśmy jako ludzie, jako mieszkańcy od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest właśnie odporność społeczna.
8: Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie.
10: I mówię Braunowi, mówię Nawrockiemu, mówię Czarnkowi. Wolicie, żeby na granicy stali Rosjanie? Putin jest mordercą, Putin jest wrogiem. Nie mówicie o tym. Mówicie o tym, że Ukraińcy są źli.
8: Projekt Kampus Polska Przyszłości zainaugurowany został w 2021 roku. Był inicjatywą ruchu Wspólna Polska powstałego jesienią 2020 roku wokół Rafała Trzaskowskiego po kampanii prezydenckiej. Tegoroczna edycja ma potrwać do jutra. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostwa Świata w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. W finale czwórek kanadyjkowych na 500 metrów Polacy zajęli 5. lokatę. Na wyścigu jedynek na 200 metrów 6. był Wojciech Pilarz. Polacy po 2 dniach finałów mają w sumie na koncie 2 medale. Wczoraj złoto wywalczył kanadyjkarz Oleksii Koliadych w jedynce na 200 metrów. Na koniec przypominam, jutro niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
11: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
12: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
13: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: 3 minuty po godzinie 18 zaczynamy prywatkę. Oczywiście na 94,9, moi drodzy, w sobotę 29 sierpnia, ostatnią sobotę wakacji, jakkolwiek to zabrzmi. Mam nadzieję mimo wszystko, że brzmi to nieźle, zwłaszcza na 94,9. Sabina, Jan i Beatrycze dzisiaj świętują imieniny, więc jeżeli bawicie się na imprezkach okolicznościowych, to pozdrawiam gorąco i klepię po ramionkach gospodarzy, gratulując wydarzenia oczywiście. A dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o koncertach. Szczegóły za chwilę.

0: 19 minut minęło od godziny 18. Real McCoy na prywatny z radiem słuchaczy. Moi drodzy, będą pozdrowienia. Jak co sobotę będziecie mogli mówić ciepłe słówka do swoich znajomych i o swoich znajomych. Jak to zrobić?
1: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze, wpisanych łącznie. Opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 z VAT.
0: Za moment akcent, będzie też Squeezer, no i oczywiście bohater ostatnich dni, który grał w Sochaczewie, grał w Iłowie, śpiewał fantastycznie, zrobił show, a dziś występuje u samego pana prezydenta, czyli z Kolim. Wyglądasz idealnie w Radiu Sochaczew dosłownie za momencik.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
4: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
8: Witam drogie panie, dzień dobry panowie, z tej strony Skolim. Pozdrawiam Radio Sochaczew.

0: 22 minuty do 19. Wysłuchacie prywatki na 94.9. To jest prywatka z Radiem Sochaczew oczywiście. Natomiast, moi drodzy, trochę rozmawiamy sobie o wydarzeniach na świecie. No i bez echa nie przejdzie obecność Skolima. Nie tylko w Sochaczewie, nie tylko w Iłowie na pożegnaniu lata, ale także i u pana prezydenta w Juracie. Bo przecież tam odbywa się piknik dla młodzieży, koncert, w którym właśnie Skolim bierze udział i szałciał był oczywiście. Jest też protest części artystów w związku z tym, że czy Skolim to odpowiedni artysta, no bo ostatnio trochę kontrowersji, ale nie ma co się tym przejmować. Natomiast jedno jest pewne, Skolim wszystko zamienia w złoto, za co się weźmie. Koncertuje, przyciąga ludzi, tłumy. Oczywiście, że przyciąga i Sochaczew był tego najlepszym dowodem i miniony WSC Festiwal. A do tego wszystkiego otwiera biznesy, prowadzi stacje benzynowe, pensjonaty, wypuszcza swoje produkty różnego rodzaju i to wszystko schodzi jak świeże bułeczki. Dlatego gdyby Skolim szukał rozszerzenia działalności, to myślę, że po kawałku wyjdę i tym kultowym tekście to producenci drzwi też powinni do niego uderzyć, ewentualnie dostawcy i monterzy klimatyzacji, no bo przecież kto jak nie on mógłby ustawiać i wtedy słyszymy wszyscy, że klima wydaje taki oto głos. A jak jest temperatura, to jest wszystko dobrze, moi drodzy. To najważniejsze. Za moment trochę o koncertach, za moment trochę o prywatkowych sprawach, dlatego że jest co robić w te wakacje i to bezapelacyjnie. Natomiast pytanie, które artysta sprawił, że naprawdę piszczeliście pod sceną. O tym za moment.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Dwie minuty po 19:00 to jest prywatka z radiem, słuchaczy, we turn the lights off. Tak można otwierać kolejną godzinę, moi drodzy, za moment White 2115, którego no fajnie by było kiedyś usłyszeć, chociażby na WSC festiwalu lub podczas innych plenerowych koncertów tutaj na ziemi sochaczewskiej. To takie moje małe marzenie, ale podejrzewam, że gdybym zapytał, kto chciałby White'a właśnie w Sochaczewie, to tych rąk byłoby naprawdę, naprawdę wiele. Moi drodzy, dzisiaj o koncertach. Kto waszym zdaniem naprawdę rozpalił scenę amfiteatru i cały amfiteatr, scenę sochaczewską? Czyli koncert na żywo w tym roku wam się najbardziej podobał? Nie musi to być koncert typowo sochaczewski, ale może gdzieś byliście na fajnej imprezie i któryś z artystów zrobił na was wielkie wrażenie. A może bawiliście się podczas Dni Sochaczewa, czy Teresińskiej Nocy Czerwcowej, czy na WSC Festiwalu, czy na innych piknikach i świętach organizowanych właśnie w naszej okolicy i ktoś was porwał niemiłosiernie? 46 863 22 22. Najlepszy koncert w tym roku i najlepszy artysta, który porwał publiczność, to? Jestem ciekaw.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: California Love. Już teraz w Radio Sochaczew na prywatce.

0: 17 minut po godzinie 19. Moi drodzy, matematyka nigdy nie była moją mocną stroną, ale dam sobie wszystko i obiecuję zliczyć to, co działo się w tym roku na scenie amfiteatru. Ilu mieliśmy artystów w samym Sochaczewie, ilu na terenie powiatu, to tylko wiedzą ci, którzy zaliczyli te wszystkie koncerty od dożynek po powitania lata, pożegnania lata, po dni Sochaczewa, teresińską noc czerwcową, bo tych imprez jest naprawdę mnóstwo i to jest wszystko po to, byśmy mogli na żywo bawić się z muzyką. Dzisiaj sobie posłuchamy radyjka, a w radyjku posłuchamy sobie też tych wszystkich artystów, do których nam czasami tęskno, którymi się zachwycamy, którzy naprawdę jak Enjoy czy Scooter potrafią wyciągnąć i wycisnąć z piosenki i z nut tyle, co nikt inny. Więc to jest recepta na sobotni wieczór. Prywatka z solidną porcją muzyki, ale mam nadzieję, że dzisiaj też porozmawiamy z artystami i porozmawiamy o wydarzeniach, które ostatnio miały miejsce, jak na przykład właśnie wspomniane czwartkowe pożegnanie lata. Tam też byliśmy z mikrofonem i o tym za moment w Radiu Sochaczew na Prywatce.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Resurrection!
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 24 minuty do 20, to jest prywatka na 94,9, a ja odrobiłem lekcję i moi drodzy, wyliczyłem, pododawałem, zsumowałem, że tylko na trzech ostatnich dużych imprezach w amfiteatrze, czyli podczas WSC Festiwalu, podczas Disco Bzury i podczas Dni Sochaczewa w tym roku mieliśmy łącznie 33 artystów, 33 gwiazdy na scenie amfiteatru. Pewnie licząc z innymi wydarzeniami kulturalnymi, z lokalnymi atrakcjami muzycznymi, tych gwiazd byłoby zdecydowanie więcej. Natomiast to, co ważne, tego typu imprezy się odbywają po to, byśmy wspólnie spędzali czas, bawili się, integrowali, słuchali naprawdę takich przebojów przecież wielkich i wokalistów, jak chociażby Farba i raczy Urszula podczas Dni Sochaczewa. Ale i nie tylko, bo sam Oskar Tomczyk, mój redakcyjny kolega zresztą, którego słyszeliście dzisiaj na poranku w programie Dzień Dobry w sobotę, powiedział, że są takie osoby, które swoją energią naprawdę mogłyby obdzielić autobus szkolny i wszystkich w nim znajdujących się. I taką osobą jest DJ Dziekan. Zresztą o samopoczuciu i o miłości do Sochaczewa to on już opowiadał nieraz. Posłuchajcie sami.
1: No jak zawsze pozytywnie. Ja w Sochaczewie czuję się jak w domu. Przede wszystkim uwielbiam to miasto. Uwielbiam tych ludzi. W zeszłym roku tutaj zagrałem. Posłuchajcie, do tej pory mam na TikToku. DJ Dziekan powinien być honorowym obywatelem Sochaczewa. I to jest takie miłe. Ja zawsze tutaj wracam z największą przyjemnością, z największym uśmiechem. A moje nastawienie, jak zawsze, na luzie pozytywne z uśmiechem, bo o to chodzi w życiu.
2: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.
0: To takiego nastawienia życzę sobie i wam.
3: Good love is a never ending story. Can nothing break it.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
3: Jeszcze więcej muzyki.
0: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Tradycyjnie na prywatce, jak zawsze, możecie pozdrawiać swoich bliskich i swoich znajomych.
1: To chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza oraz całą ekipę Radia Sokaczew.
0: To są pozdrowienia od Kuby oczywiście, moi drodzy, natomiast jak pozdrawiać, recepta jest bardzo prosta.
2: Pozdrów znajomych na prywatce 7248. Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sokaczew pisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 VAT. 7248.
0: A jak macie ochotę opowiedzieć, jak wasz weekend albo który z artystów słyszanych na żywo zrobił ostatnio na was największe wrażenie na sochaczewskich imprezach i nie tylko, dzwońcie 46 863 22 22. Masters Boom Boom, wcześniej Robert M. i Alok u nas na prywatce.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Dwie minuty po 20, tak brzmi prywatka na 94,9, moi drodzy, czyli Ferrari. Szybkim tempem ruszamy do kolejnych przebojów. Monkey Cyrus na horyzoncie, Brylant, Agbe, Boję się, lecz kocham. Będzie też Polo Vibes za moment, czyli Kosmiczna Miłość. Ale co do tempa i co do Ferrari, no bo to przecież mgnie niczym gepard na stepie, a nawet szybciej, to 23 sierpnia 2026 roku etiopski biegacz Yomif Kejgelha wrócił na szczyt tabeli półmaratonu. Na trasie Media Marathon w Buenos Aires w Argentynie uzyskał 56 minut 51 sekund, czyli złamał 57 minut, poprawiając poprzedni rekord świata o 29 sekund. Rekord świata po prostu, no jeszcze czytam w artykule, że biegł sam. No w takim tempie to nie ma się co dziwić, że nikt z nim nie biegł. Z drugiej strony na horyzoncie jutro przecież mamy półmaraton szlakiem walk nad Bzurą, więc kto wie, może tam także doczekamy się rekordów tras. Kto wie, w każdym razie mamy jeden apel, albo właściwie jedno życzenie do wszystkich uczestników i zawodników.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochacze.
0: Niech kosmiczna energia was prowadzi i zawładnie wami kosmiczna miłość. W ramach motywacji oczywiście, może niekoniecznie na trasie, ale żeby was niosło po prostu przed siebie. Od kamiona do Sochaczewa.

0: Radio Sychaczew, dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że będę częściej jeszcze gościł u was na listach w radiu, gdziekolwiek. Mam nadzieję. Ela!
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.

0: Ale to było dobre, moi drodzy. Dobry folk, czyli Lunaria, dokładnie Lipka Zielona. A my za chwilę zerkniemy sobie na tusochaczew.pl. Będą dobre informacje dla miłośników sochaczewskiej piłki nożnej. 18 minut po godzinie 20, a my na prywatce bawimy się wspaniale na dowód ATC na horyzoncie Britney Spears. Mick, kawa na ławę, ten hit grupy Mick też usłyszycie właśnie w radiu Sochaczew. I za moment porozmawiamy o pożegnaniu lata w Iłowie.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Kultowa, wielka Britney Spears w Radiu Sochaczew na prywatce, moi drodzy. 26 minut minęło od godziny 20. Ja teraz opowiem wam ciekawostkę, o której pewnie nie wiecie, a jak wiecie, to wiecie. Moi drodzy, sprawa jest prosta. Łukasz Matusiak na pewno byłby z tego faktu zadowolony, zwłaszcza, że on i jego goście często wspominają o filmach w audycji Kinożercy. Natomiast kojarzycie takiego aktora jak Ewan McGregor? On grał przecież w Gwiezdnych Wojnach Obi-Wana. No i ma młodszego brata, Colina McGregora, który jest pilotem w brytyjskich królewskich siłach powietrznych. No i jego nick wywoławczy, taki pseudonim, którym piloci się posługują, to jest Obi-Wan, czyli jego brat to jest Obi-Wan, on jest Obi-Wan, więc taka fajna anegdota do tego, żeby latać i śmigać. No mam nadzieję, że nie przysnęliście tam po drugiej stronie.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.
0: Bo jak przysnęliście, to kawusia.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Mniej niż kwadrans pozostał do godziny 21. Moi drodzy, mieliśmy weekend Hello to London, był Unique 2, Mr. President, przed nami Alice DJ i pojawią się też polskie hity, między innymi Sławomir z Miłością zabierze nas w pewne miejsce, turystyczny kurort na południu Polski. Ale będzie teraz news związany z tym, co dzieje się w naszej lokalnej piłce nożnej, dlatego że piłkarze klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew wybiegli na ligowe boiska po raz pierwszy, no i dzisiaj udaną inaugurację oni mieli, wygrywając pierwszy mecz w Serie A, czyli w płockiej klasie A, wygrali 6-0. Dobra gra całego zespołu, pierwsze 3 punkty trafiają na to konto zespołu, no i niech tych punktów będzie jak najwięcej. No i jest kim grać, faktycznie kadra szeroka, tak jak trener powiedział, że będzie co oglądać, no i było, no to co? No to pozostaje trzymać kciuki za kolejne mecze. Zdjęcie klubowe zostało zrobione, cała sesja była w związku z tym, wszyscy prezentują się pięknie, klatki wypięte, z Kolima tylko brakuje w tej czerwonej koszulce, ale wierzę, że jak Wiłowie pozdrawiał i dziękował za koszulkę, to wierzę, że trzyma mocno kciuki, żeby jak najwyżej grała ta nasza drużyna. Zarówno Bzura, jak i Orkan, bo jeżeli mają rywalizować, to jak na najwyższym szczeblu. Tego życzę sobie i wam.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.

0: 5 minut do godziny 21, a wy na prywatce, moi drodzy, z Radiem Sochacze. Wyjątkowe pozdrowienia po raz kolejny dla jednego z bohaterów ostatnich dni w naszym regionie.
1: Wieczór, panie Bartku. Ja cały czas was słucham i wiesz co, bardzo pozdrawiam z Kolima i całe Radio Sochaczew.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A ja was teraz zabieram na południe Polski. Miłość w Zakopanem. Sławomir, właśnie w Radiu Sochaczew już teraz.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Moi drodzy, bardzo atrakcyjna nieruchomość jest do kupienia. Możecie ją kojarzyć z części Jamesa Bonda z Danielem Craigiem nad jeziorem Como, z tego co pamiętam. Willa niczego sobie, bardzo fajna na plan zdjęciowy i na wypoczynek, na dochodzenie do siebie po ciężkim tygodniu w pracy. Ile kosztuje, o tym opowiem wam za momencik, ale jest na co odkładać. A przynajmniej, jeżeli znalazłyby się wasze pieniądze z komunii.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: I to jest konkretna muzyczna propozycja, moi drodzy, zatańczymy dance'a Playboys w Radiu Sochaczewi. 30 minut minęło od godziny 21, natomiast wspominałem wam o półmaratonie, ale to nie jedyna okazja do dopingowania sportowców, bo przy warszawskiej będzie się działo, także strażacy i druhowie ruszają do rywalizacji piłkarskiej. O tym wydarzeniu opowiem wam za momencik. Powiem wam, komu kibicować, znaczy może nie będę wskazywał faworytów i nakłaniał was do kibicowania wyłącznie jednej drużynie, ale zachęcam was do dopingowania zawodników, którzy pojawią się na warszawskiej. Szczegóły za moment.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
7: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248.
8: Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew, wpisanych łącznie, opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać.
7: 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł.
9: No to instrukcja jest znana, instrukcja bardzo prosta. Moi drodzy, 23 minuty do godziny 22. Za moment zabiorę was do Włoch, a teraz Trips, czyli kolejny z artystów, którego mogliśmy posłuchać na żywo w Sochaczewie w Amfiteatrze podczas WSC Festiwalu.
10: Regret is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul maker. A few choose it. A dream pursuit feeds the man who gives it everything. It creates him. Until the giant in the mirror finally appears. Until it's hard to be humble.

0: 7 minut do 22, moi drodzy. Przed nami Matt Palmer między innymi. Będzie też za momencik Ale Farben, Defis, czy chociażby Bonnie M w odświeżonej wersji Daddy Cool. Natomiast jeżeli już znaleźliście swoje pieniądze z komunii, one nabrały odpowiedniej wartości, no to wtedy możecie ruszyć na zakupy. No i to, co wam wspominałem, willa Jamesa Bonda z Casino Royale, nie tylko, taka we Włoszech nad jeziorem Como z 1950 roku, wystawiona na sprzedaż. To w niej podczas finałowej sceny dochodził do siebie właśnie Daniel Craig grający Jamesa Bonda i ta willa właśnie, ten apartament Via La Grita nad jeziorem Como we Włoszech wystawiona jest na sprzedaż, a cena to jedyne 30 milionów dolarów, więc jest na co odkładać, ewentualnie możecie z rodzeństwem się zrzucić, tylko potem będzie trzeba doskonale podzielić się weekendami w ciągu roku, żeby nie było problemów, a wiecie jak to jest w rodzeństwie, większym kłopotem będzie dogadanie się, kto kiedy korzysta z willi, niż jej zakup.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: 14 minut minęło od godziny 22. To jest prywatka z Radiem Słuchaczów i z grupą Eiffel 65. Move Your Body słyszeliście przed momentem, a teraz usłyszycie ważne pozdrowienia.
1: Dobry wieczór. Ja chciałem pozdrowić moich wspaniałych przyjaciół, Daniela i Jakuba. Są fajnymi osobami, że są pozytywnymi ludźmi, że mogą trudne chwile przeżyć. Życzę Mateusz z miejscowości Głowno, koło Łodzi. Też was słucham przez internet, bo niestety w Głowni niestety nie mogę was złapać, ale słucham przez internet.
0: To ważne, że przez internet też można nas słuchać, oczywiście, moi drodzy, a ja pozdrawiam całe Głowno.
2: Pozdrów znajomych na prywatce. 7248. Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze wpisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł. 7248.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: No to lecimy dalej z muzyką, moi drodzy, i z pozdrowieniami oczywiście na prywatce.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić Łukasza, Martę, Roxanę, Ineskę i oczywiście podziękować wspaniałemu zdrowicielowi, który mieszka w Chodakowie, na Herbabie.
0: No to pozdrawiamy w takim razie i pamiętajcie, jeżeli coś działa, a jest dobre, no to znaczy, że jest dobre i działa. Taka prosta złota myśl, prawda?
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
0: No to lecimy dalej. Grupa Boys w Radiu Sochaczew. Swoją drogą grupa, której mogliście posłuchać właśnie w Iłowie na wielkim pożegnaniu lata w miniony czwartek. Takie imprezy lubimy najbardziej, zwłaszcza gdy artyści mają też do powiedzenia kilka słów i pozdrawiają słuchaczy Radia Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Dobrze, moi drodzy, mniej niż kwadrans do godziny 23. Fotogaleria na tosohaczew.pl i Łowska, czyli związana z pożegnaniem lata w Iłowie. To była wielka impreza, która kończyła nam ten sezon, chociaż dożynkowych imprez jeszcze trochę przed nami. Ale w związku z tym, że w Iłowie byliśmy, mój redakcyjny kolega Kuba rozmawiał z zespołem Weekend. Posłuchajcie sami.
1: Halo, halo, tu Iłów, a z nami jest pan Radek Liszewski z zespołu Weekend. Panie Radku, jak pan to robi, że pan tyle lat na scenie i cały czas świeży i młody?
2: No właśnie, jak coś się ze mną dzieje, to teraz robię halo, halo, halo i poprawię sobie humor. Nie wiem, po prostu wiek to cyfra i jak jeżeli jesteśmy w głowie młodzi, w swoich myślach, w swoich czynach, poczynaniach i czujemy się młodo, no to ta młodość i witalność zostaje jak najdłużej. No faktem, że kilka lat już upłynęło na tej scenie, no w tym przyszłym roku, czyli w 27-30. Ale co, no fani są, ludzie chcą nas słuchać, cieszą się, przychodzą na koncerty, także no, będziemy dalej.
1: Cały czas do przodu i czy jakieś nowości pan planuje, jakieś większe płyty, jakieś hiciory dla wszystkich słuchaczy?
2: Oj, z tymi hiciorami to ciężko bywa, nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć, przynajmniej ja nie potrafię, nikt chyba nie potrafi, bo czasami piosenka, na którą nie stawiamy, staje się hitem, a ta, na którą stawiamy, przechodzi bez echa. Zawsze zwykłem tak powtarzać, tworzę, piszę, nie składam broni, nie odcinam tylko kuponów. No, Halo to Londyn jest chyba dowodem na to, że w tym roku trochę się odpaliło gdzieś.
1: No właśnie, myśleliście, że to się wybije, tak, ten Halo to Londyn?
2: Ciężko to powiedzieć. Po prostu to gdzieś ta młodzież w wieku maturalnym, jak na studniówkach to się zaczęło pojawiać, dzieciaki zaczęły na TikToku się dogrywać do tego, no to mówię, nie, no kurka, fajny numer będzie. No i tak wyszło, że jest fajny.
1: To jeszcze tak na koniec się pana zapytamy, albo poproszę pana, niech pan powie kilka słów do słuchaczy Radia Sochaczew, bo jesteśmy jako jedna z nielicznych stacji od 30 kilku lat, która puszcza regularnie Disco Polo.
2: Superowo, Radio Sochaczew, bardzo gorąco was pozdrawiam, a przede wszystkim ludzi pozdrawiam, którzy słuchają Radia Sochaczew, a gdy wpadają na audycję z muzyką lekką, łatwą i przyjemną, to jest mi ogromnie miło, bo od 30 lat imitujecie naszą muzykę i to jest piękne.
3: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.